Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć,

Operation.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
4: No tak.
3: A teraz jedziemy do Faktury.
4: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
0: Faktury znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktury Poznań.
5: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
6: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
5: Cudownie!
6: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

0: Radia Poznań.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A program zaczniemy od kampanii Drugie Życie. Finał 18 edycji odbył się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.
4: Ewa Kaczmarek, mama Oli. Ola ponad 9 lat temu otrzymała nowe życie. Żyje dzięki transplantacji. Ja już kilka lat, że tak powiem, angażuję się w kampanię Drugie Życie, ponieważ moja córka jest jednym z najmniejszych pacjentów w Polsce przeszczepionych, gdzie rokowania były bardzo słabe i z roku na rok malały szanse na przeszczep. Tak dzisiaj córka chodzi do szkoły, biega, funkcjonuje dobrze. Dzięki transplantacji jesteśmy tutaj wśród tych młodych ludzi, aby razem wszyscy głośno mówić tak dla transplantacji i edukować, bo myślę, że w tych młodych ludziach jest największy potencjał. Myślę, że cuda transplantacji bardzo często mijamy każdego dnia na ulicy, nawet nie jesteśmy świadomi, kto dzięki przeszczepowi może żyć, czy to jest przeszczep szpiku, czy to jest przeszczep narządu. To jest 18 finał, taka dorosłość, ale też jednocześnie 18 lat temu wszystko było takim tematem tabu. Dzisiaj dzięki takim spotkaniom właśnie jest idea, aby promować tą transplantację wśród młodych i myślę, że zawsze mówię, że czy to są święta, nie święta, warto za życia rozmawiać o tych oświadczeniach woli, o tym dawstwie narządu, kiedy się spotykamy, kiedy wszystko jest dobrze, to warto o tym mówić już dzisiaj. Nie obawiać się, a po to są te kampanie, aby te mity obalać i mówić głośno o tej transplantacji, że warto te narządy ofiarować drugiemu człowiekowi.
5: Aleksandra Gołąb i jesteśmy...
6: I Szymon Wróblewski.
5: I jesteśmy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.
3: W rękach widzę nagroda główna.
5: Tak,
6: nagroda główna. Sami się nie spodziewaliśmy, że możemy to wygrać. Jest to bon, który możemy przeznaczyć na cele charytatywne od naszej szkoły. No, promowaliśmy kampanię Drugie Życie, czyli mówiliśmy o transplantologii, rozdawaliśmy oświadczenia woli, żeby promować to wszystko, informowaliśmy ludzi, że coś takiego istnieje. Transplantacja w wielu przypadkach po prostu uratuje komuś drugiemu człowiekowi życie. No. Myślę, że informowanie jest bardzo ważne, bo wiele osób zmaga się z takimi problemami, to jest na co dzień normalne, więc po prostu lepiej informować i pomagać innym.
7: Profesor nadzwyczajny Maciej Gwyda, konsultant wojewódzki, transplantologia kliniczna. Ubiegły rok był rokiem rekordowym, ale to nie znaczy, że nie będzie lepszych lat, bo w tym kierunku właśnie zmierzamy, aby ta dziedzina dalej się rozwijała. Po tym załamaniu, po COVID-zie trzeba było wszystko odbudować i myślę, że już doszliśmy do jakiegoś solidnego, dobrego poziomu, nie tylko w Wielkopolsce, ale też w Polsce i dotyczy to wszystkich narządów unaczynionych, których przeszczepiamy. Raz, że znajdujemy w dokumentach oświadczenia woli, niekoniecznie nasze, Drugiego Życia, ale produkowane są przez różne organizacje, ważne, że są. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że taki już powoli robi się usatysfakcjonowany, jeśli chodzi o świadomość Wielkopolan dotyczącą donacji, transplantacji i oświadczeń woli. Nie jest to temat już tak odległy, nie budzi takiego zdziwienia, zaskoczenia. Każdy już gdzieś słyszał, albo wśród najbliższej rodziny, albo wśród znajomych, czyli spotykamy się z takim obeznaniem z tym tematem. I to jest wynikiem pracy tych 18 lat, tych kolejnych pokoleń, które szkolimy. No i osiągnęliśmy już taki zadowalający poziom wiedzy.
3: Ile się czeka? Na jaki narząd czeka się najdłużej?
7: No, bo mamy zróżnicowanie na serce i wątrobę, nie można długo czekać. To są normy czasowe, które powodują, że ten narząd powinien być przeszczepiony jak najwcześniej. Troszeczkę większy komfort mamy, jeśli chodzi o nerki, bo mamy terapię zastępczą, czyli dializoterapię i możemy ten czas wydłużyć. Niemniej po zakwalifikowaniu faktycznie tak około średnio do 2 lat taka nerka jest przeszczepiona. To znaczy, że niektórzy dostaną już i po tygodniu, i po 2, a niektórzy czekają 5 i więcej lat. Tak samo jak i też nerka średnio funkcjonuje 7-8 lat, więc niektórzy tylko rok, ale niektórzy ponad 20 lat. No jest to zmienne i zależy od narządu i od samego biorcy. Osób oczekujących jest zawsze około 2000, to mniej więcej, ale my interesujemy się tymi osobami, osobami, które są aktywne na liście, czyli to są takie osoby, które są w takim stanie zdrowia i tak mają wykonane badania, że możemy do nich w każdej chwili zadzwonić i wezwać, bo również znajdują się osoby na tych listach oczekujących, które w danym momencie są chore, ale wymagają pewnych uzupełnień i niejako na bieżąco nie można z nich skorzystać.
8: Nazywam się Mariusz Rotajczak, jestem ze Zdrowa Wielkopolskiego, jestem dawcą nerki dla mojej córeczki. Historia jest bardzo długa, bardzo zawiła, ponieważ nasza córka urodziła się z uszkodzonymi nerkami w stadium 5. Nie rokowano jej szans na przeżycie. Wydaje nam się, że u nas wydarzył się cud. Prawdziwy cud, ponieważ nasze nerki zmieniły się z 5. krytycznego na 2. stopień uszkodzenia nerek. Wszystko było poparte modlitwą. Wówczas już nie mówiono nam o śmierci. Faktycznie, że nasza córeczka będzie potrzebowała w przyszłości dawcy. Kiedy to usłyszeliśmy, że nasza córeczka, o naszej córeczce się nie mówi, że będzie umierać, tylko ma szansę na przeżycie, natychmiast w sercu mojej małżonki i moim zrodziło się pragnienie podzielenia się narządem dla naszej córeczki. Z uwagi na to, że ja gdzieś tam byłem pierwszy badany jako dawca i miałem wszelką zgodność i mogłem zostać dawcą, faktycznie zostałem dawcą. 19 listopada 2021 roku oddałem jej nereczkę, czyli jest 4 lata po przeszczepie.
3: A pan jak się czuje teraz?
8: Fantastycznie, bardzo dobrze. Ja myślę, że nie musisz tego rozumieć. Kompletnie, wystarczy tylko twoje jedno tak. I myślę, że dalej już się czas potoczy sam. Zostaniesz pięknie przeprowadzony przez to wszystko, przez profesjonalistów, specjalistów, lekarzy. Myślę, że później będziesz miał całe życie na to, żeby zrozumieć, co zrobiłeś.
3: Według ostatnich danych od stycznia do kwietnia tego roku lekarze przeszczepili już ponad 700 organów, a sporo z nich w samym Poznaniu. 16 czerwca na cmentarzu Junikowo rozpocznie się 20. edycja akcji Światełko dla Czerwca 56, organizowanej przez Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956. Tegoroczna odsłona będzie miała wyjątkowy charakter ze względu na przypadającą 70. rocznicę bohaterskiego zrywu. Inauguracja akcji odbędzie się 16 czerwca o 11 przy grobie Romka Strzałkowskiego na cmentarzu Junikowo. 20. edycja akcji Światełko dla Czerwca 56 została objęta honorowym patronatem wielkopolskiego kuratora oświaty. Czas na edukację. Ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
9: Jej pierwszy etap, czyli rejestracja na kierunki studiów, potrwa do 13 lipca, natomiast 16 lipca ogłoszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowana do przyjęcia na konkretne kierunki studiów. Iwona Cieślik, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W tym roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu kandydaci mają naprawdę ogromny wybór spośród 26 kierunków studiów. Od kierunków związanych z klimatem, środowiskiem, leśnictwem, przez nowoczesne technologie, zdrowie ludzi i zwierząt, żywność, po technologię drewna czy projektowanie mebli, a kończąc, a w zasadzie nie kończąc, a ekonomią i finansami. Oferta na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pokazuje, jak różnorodne są dziś możliwości studiowania nauk przyrodniczych i technicznych. Nie jestem w stanie tutaj wymienić wszystkich, które mamy w ofercie, natomiast zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie można poczytać zarówno o kierunkach studiów, jak i tym, jakie zawody i jakie perspektywy w przyszłości po tych kierunkach są dla młodych ludzi. Ważne jest to, że chcemy kształcić absolwentów nie tylko do konkretnych zawodów, ale będą to osoby przygotowane do funkcjonowania na rynku pracy, gdzie kluczowe znaczenie mają takie kompetencje jak umiejętność pracy z nowymi technologiami, zdolność rozwiązywania złożonych problemów, ponieważ współczesne studia uczą nie tylko jednego zawodu, ale tak naprawdę umiejętności, które pozwalają odnaleźć się w wielu branżach.
3: Przypomnę, w tym roku kandydaci mogą wybierać spośród 26 kierunków studiów pierwszego stopnia, obejmujących obszary związane m.in. z klimatem i środowiskiem, nowoczesnymi technologiami, zdrowiem człowieka i zwierząt, żywnością, designem oraz biznesem. A teraz coś dla miłośników kina pod chmurką. Kolejny kolejny raz poznanianki i poznaniacy będą mogli spędzić letnie wieczory z dobrymi filmami na świeżym powietrzu.
5: Bardzo się z tego cieszymy. To jest czwarta edycja kina na wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Z każdym kolejnym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem i coraz większą frekwencją. Dlatego też w tym roku, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom widzów, postanowiliśmy w ogóle wydłużyć sezon kina plenerowego i seanse będą już puszczane od czerwca bieżącego roku. Marta Komorska, Oddział Promocji, Gabinet Prezydenta.
3: Ile łącznie czeka filmów na poznajanki, poznajaków?
5: Może niezbyt szczęśliwa liczba, bo 13, natomiast jest to bardzo różnorodny repertuar. Staliśmy się wybierać filmy, które trafią do jak najszerszego grona odbiorców i myślę, że zadowolą najbardziej wymagającego widza. W repertuarze znalazły się duże hollywoodzkie produkcje, takie jak F1, Grzesznicy czy Marty Supreme, ale także sięgnęliśmy po bardziej niezależne produkcje kino europejskie, nagradzane na wielu różnych festiwalach. Oscarowa wartość sentymentalna, Sirat, czy też Tajny agent. Nie zabraknie również polskiego akcentu. Będzie film Nie ma dochu w mieszkaniu na Dobrej. I tutaj chcemy się pochwalić, że dostaliśmy indywidualną zgodę na pokazanie tego filmu i będzie on wyświetlany tylko w kinie na wolnym.
3: A jak to wygląda w praktyce? Przechodzimy.
5: Możemy zabrać wszystko, nawet koce. Proszę za to trzymać kciuki, żeby nie padało. Wszystkie seanse są darmowe. Myślę, że to dobra wiadomość dla widzów. Do dyspozycji mamy 600 leżaków, także proszę sprawdzać na bieżąco repertuar i zabierać przyjaciół, znajomych i odwiedzać nasze kino plenerowe.
3: Trzeba się wcześniej gdzieś rejestrować, zapisać?
5: Absolutnie nie trzeba nigdzie się zapisywać. Mamy tę komfortową sytuację, że oprócz leżaków na terenie, że tak powiem, dziedzińca, są również takie drewniane ekspozycje, z których można korzystać. Wiem, że niektórzy zabierają koce i zdarza się nawet przy bardzo dużej frekwencji, że siedzą sobie na ziemi. Proszę po prostu na bieżąco śledzić nasze social media. Tam co tydzień będzie publikowane wydarzenie z konkretnymi informacjami, bo seanse zaczynają się również o innych godzinach. Jest to uwzględnione godzinami zachodu słońca.
3: To kolejny raz, gdy poznaniacy, poznajanki mogą skorzystać z takiej propozycji. A powiedzmy, jak było w latach minionych? Sporym zainteresowaniem cieszy się właśnie taka możliwość obejrzenia filmów?
5: Cieszę się bardzo dużym zainteresowaniem, tak jak już wspomniałam, dlatego zdecydowaliśmy się tych filmów wyświetlić w tym roku więcej. No, każdy seans skupia po kilkaset uczestników. Zdarzało się nawet na niektórych seansach, że właśnie tych leżaków nam brakowało. W związku z powyższym, no, zainteresowanie jest duże. Myślę, że też lokalizacja temu sprzyja. Znajdujemy się w centrum i nawet osoby, które odwiedzają Poznań, niekoniecznie muszą o kinie wiedzieć. To przez przypadek tutaj zajrzą do nas i zostaną na seansie. Także myślę, że generalnie te takie darmowe inicjatywy plenerowe cieszą się dużym zainteresowaniem, tak jak mówię, nie tylko mieszkańców, ale również turystów. Co tydzień publikowane jest wydarzenie na profilu miasta, jest one udostępniane również przez naszego partnera, czyli Ferment Collective, który już czwarty rok z rzędu z nami tutaj współpracuje. Informacje znajdują się również na stronie poznań.pl.
3: W tym roku pokazanych zostanie 13 filmów. Mam teraz zaproszenie na poznańskie targi wolontariatu.
10: Będą odbywały się w Parku Wilsona 14 czerwca, także można sobie już zapisać tą datę między 10 a 16. Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. W Parku Lisone będzie na Was czekała strefa animacji, gdzie dzieci na pewno znajdą coś dla siebie, strefa warsztatów oraz oczywiście to, co najważniejsze, czyli pojawią się organizacje pozarządowe z naszego miasta. Organizacje pozarządowe, które potrzebują wolontariuszy, którzy mają dla nich ciekawe, atrakcyjne, różnorodne zadania, zajęcia. Będziecie mogli porozmawiać bezpośrednio z osobami, które zajmują się wolontariatem, koordynują go, dowiedzieć się właśnie, jakie są możliwości zaangażowania się, jaka jest ścieżka tego wolontariatu, jakie są wymagania, które być może musicie spełnić, właśnie co wolontariat Wam da. Oczywiście wolontariat to z definicji nieodpłatna praca, związana z takim naszą potrzebą pozytywnego wpływu na świat i pomagania innym, ale nie zapominajmy o tym, że wolontariat jest też okazją do rozwoju, czy to emocjonalnego, czy konkretnych umiejętności. Jeżeli dołączamy do jakiejś organizacji, włączamy się zwłaszcza w jakieś działania, których wcześniej nie robiliśmy, powiedzieliśmy, zostaniemy do nich przeszkoleni. Taki wolontariat to też możliwość często zaliczenia praktyk czy stażu na studia. To także bardzo cenne doświadczenie, które możemy wpisać do CV. No i z mojej perspektywy też to taka możliwość zajęcia się tym, co naprawdę nas interesuje, bo często nasza droga zawodowa na przykład poprowadziła nas w stronę, no w różne strony po prostu. Nie zawsze jest to, co wymyśliliśmy sobie, kiedy byliśmy na przykład dzieckiem, tak? Ktoś chciał być weterynarzem, kwiaciarką i tak dalej. Wolontariat jest czymś, co pozwala nam znowu zbliżyć się do tych marzeń.
3: Poznańskie targi wolontariatu odbędą się 14 czerwca w Parku Wilsona. Park ten, szczególnie teraz, o tej porze roku, wygląda przepięknie. Warto się tam wybrać.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
11: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
12: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
13: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam jak zawsze garść tematów prosto z Poznania. W stolicy Wielkopolski trwa nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Zgłoszenia można wysyłać do połowy czerwca. Należy wypełnić formularz. Jest on dostępny na stronie poznań.pl w zakładce staże. A z magistratu przenosimy się poza centrum miasta. W nowym zoo powstaje pawilon z salą edukacyjną. Już teraz szczegóły.
14: Powstaje on w rejonie wejścia do tego ogrodu zoologicznego, a oprócz sali do zadań edukacyjnych wewnątrz przewidziane są też pomieszczenia do pracy biurowej wraz z toaletami, szatnią i magazynem. Powierzchnia zabudowy tego pawilonu to ponad 200 metrów kwadratowych. Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami zaplanowano tam też podjazdy dla wózków i dostosowane toalety. W zakres zadania wchodzi też budowa zadaszonego stanowiska na potrzeby ładowania Melexa. Do tego inwestycja obejmuje również niezbędne prace związane z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, czyli dotyczące wykonania przyłącza wodnego, instalacji elektrycznej czy też kanalizacji sanitarnej. Jeśli chodzi o aktualny postęp prac, to na placu budowy pojawiły się moduły kontenerowe, z których to składał się będzie pawilon. W kolejnych krokach przeprowadzone zostaną prace w zakresie wykończenia wnętrz tego pawilonu i montaż elementów stałych wyposażenia. Jednak planów na rozbudowę nowego zoo jest więcej, bo możemy powiedzieć, że naszej spółce, czyli Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie, powierzono też zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, na podstawie której to będzie można wybudować przestrzeń dla pingwinów peruwiańskich w miejscu niewykorzystywanego basenu dla fok. Również znajduje się on w pobliżu wejścia do nowego zoo. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla tej właśnie inwestycji.
3: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Teraz zupełnie zmieniamy temat. W Poznaniu znów można za darmo wykastrować lub wysterylizować kota i psa.
15: Tak, już od kilku lat prowadzimy akcję sterylizacji zwierząt właścicielskich, aby ograniczyć populację zwierząt bezdomnych, co w ramach realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt, który co roku jest przyjmowany przez Radę Miasta Poznania. Maciej Dźwig, Usługi Komunalne Miasto Poznań. Jak co roku kontynuujemy tą akcję i w tym roku miasto przeznaczyło na ten cel 200 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych na sterylizację psów, reszta środków jest przeznaczona na sterylizację kotów. Warunkiem skorzystania z akcji jest wcześniejsze oznakowanie elektronicznym chipem zwierzęcia. Można to zrobić od razu w zakładzie, który wykonuje zabiegi, można to zrobić wcześniej. Lista zakładów, które współpracują z miastem w ramach akcji znakowania zwierząt, jest na stronach schroniska dla zwierząt w zakładce Poznań dla zwierząt. Jest tu w tej chwili ponad 40 zakładów, także można w każdej chwili skorzystać. Każdy w swojej okolicy na pewno znajdzie zakład, który te usługi świadczy. Chipowanie jest ważne przede wszystkim dla właściciela, bo bardzo łatwo można odszukać psa, który mu ucieknie, czy się zabłąka. Natomiast też odciąża bardzo w dużym stopniu schronisko, bo możemy bardzo łatwo dotrzeć do właścicieli zwierząt, które do schroniska trafiają, i to im ogranicza stres związany z przebywaniem w schronisku. Tak naprawdę bardzo często te zwierzęta są odbierane w bardzo krótkim czasie. W tej chwili to jest około 40% zwierząt, które trafia do schroniska, także uważam, że akcja ma jak najbardziej duże znaczenie.
3: Radni miejscowi zatwierdzili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2026. Tak jak w latach ubiegłych, w jego ramach mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji swoich czworonogów. Czas na kolejny temat. Będzie dłuższa rozmowa. Dziś w moim studio przy 27 grudnia zagościł
16: Piotr Tkacz, Poznańska Fundacja Fonorama.
3: Zaczniemy od zaproszenia, od propozycji.
16: Mamy dwie propozycje, ponieważ organizujemy Festiwal Słuchowisk, już po raz kolejny w Poznaniu on się odbędzie, a integralną częścią tego festiwalu są konkursy. Jeden konkurs to jest tak zwany open call na produkcję nowego słuchowiska. Szukamy tutaj ciekawych pomysłów, nowych podejść i zachęcamy młodych twórców zwłaszcza, ale nie tylko, doświadczeni też mogą się do nas zgłaszać jak najbardziej, żeby przesyłali swoje pomysły, które nagrodzimy budżetem produkcyjnym i dodatkową nagrodą będzie prezentacja tego słuchowiska, które powstanie podczas październikowego Festiwalu Słuchowisk. Mamy też drugi konkurs, to jest konkurs na najlepsze słuchowisko ubiegłego roku. Tutaj nagrodzimy trzy słuchowiska, a można powiedzieć, że podobnie, tak jak w Open Callu, my szukamy takich podejść dosyć szeroko rozumiejących słuchowisko, które skupiają się też na dźwięku, pokazują, że dźwięk może być takim budulcem, ale też nośnikiem historii, nośnikiem znaczenia na przykład. I tutaj w obu przypadkach czekamy na te zgłoszenia do 15 czerwca. Każdy może się zgłosić. Mamy jeden warunek tak naprawdę. Słuchowisko nie może przekraczać 90 minut. To jest, myślę, dosyć dużo czasu, żeby też pokazać swoje umiejętności. I czekamy na zgłoszenia zarówno z różnych ośrodków twórców niezależnych, nawet muzyków, którzy mają jakieś takie pomysły właśnie zmierzające w kierunku słuchowiska, bo tak jak mówiłem, nas interesuje świeże spojrzenie, czy w tym przypadku świeży rzut ucha. To nie jedyne zaproszenie, ponieważ jakby równolegle do tego przygotowania do festiwalu, które trwa, festiwal, tak jak wspominałem, odbywa się w październiku, też zaczęliśmy nowy sezon Domu Słuchowisk, ponieważ w ogóle mówimy o wydarzeniach, które odbywają się w Poznaniu i właśnie Dom Słuchowisk to jest taki comiesięczny cykl prezentacji wybranych produkcji. Czy to będą produkcje na przykład już kiedyś wyróżnione w naszych konkursach, one wracają, czy premiery członków, członkiń Fundacji Fonorama i właśnie na coś takiego teraz zapraszamy 14 czerwca w samo południe. To będzie Muzeum Drzew Marii Marcinkiewicz-Górnej.
3: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
16: Piotr Tkacz, Fundacja Fonorama.
3: W kalendarzu wiosna, za chwilę lato. W przyrodzie dzieje się również w świecie płazów.
17: To czas, gdy dzieje się. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Może większość płazów nie potrafi wydawać głosów tak ciekawych jak ptaki. Niemniej wszystkie żaby, wszystkie ropuchy komunikują się z sobą właśnie pomrukując, podśpiewując i później pojawią się też rzekotki, pojawią się żaby zielone czy ropuchy zielone, które no tutaj już znacznie ciekawszy mają repertuar. Repertuar, który warto znać po to, żeby po prostu też nie pomylić tych dźwięków z dźwiękami ptaków, które z drzew do nas docierają.
3: Dzieje się w świecie zwierząt, płazów, ale wiosna to też taki czas, gdy wyciągamy różne sprzęty, rowery, rolki i wybieramy się w teren, między innymi chociażby na poznańską Cytadelę. Chyba tutaj powinniśmy pamiętać, by uważać na te wszystkie małe organizmy.
17: Tutaj tak naprawdę niezależnie od tego, gdzie się wybieramy, jeżeli ten zbiornik wodny znajduje się na przecięciu naszych dróg, to możemy mieć pewność, że jakieś zwierzęta próbują się przedostać przez te jezdnie, chodniki właśnie do tych zbiorników wodnych. No i tutaj trzeba mieć oczy szeroko otwarte, szczególnie kiedy pada deszcz, szczególnie kiedy jest wilgotno, wieczorami, kiedy wychodzimy z psem, po to, żeby właśnie nie nadepnąć przez przypadek na te zwierzęta. One po prostu po cichu sobie migrują gdzieś tam, będąc niezauważonymi. Natomiast te ścieżki, te alejki są na pewno takimi miejscami, w których one nawet czasami zatrzymują się na chwilę, bo to złapią dżdżownicę jakiegoś innego bezkręgowca, a my przemieszczając się tam, no, mocno im zagrażamy. Rowery też tutaj, czy coraz częściej rowery elektryczne, bardzo dobrze oświetlone, one też stanowią coraz większe zagrożenie. Kiedyś po prostu wokół zbiorników wodnych tak naprawdę po zmroku w deszczu nikt nie jeździł. W tej chwili tych użytkowników jest coraz więcej. Stąd apelujemy o to, żeby te miejsca ważne z perspektywy życia płazów omijać, żeby wybierać alternatywne drogi.
3: Przypomnę, że w Poznaniu mamy też wyjątkowe miejsce.
17: Traszki Ratajskie to tak naprawdę unikatowe miejsce w skali miasta, bo jest to miejsce, gdzie tak naprawdę na wyciągnięcie ręki możemy w każdym tak naprawdę deszczowy wieczór wybrać się i spotkać licznie przemieszczające się. Traszki zwyczajne to małe zwierzęta, mające 7-8 cm, więc są praktycznie niewidoczne, jeżeli się im nie przypatrzymy się. I cały ten użytek ekologiczny traszki ratajskiej powinniśmy tak naprawdę omijać po zmroku, żeby nie generować niepotrzebnych zagrożeń dla tych zwierząt. I to, co mogę powiedzieć, to w tej chwili już bardzo licznie możemy właśnie zobaczyć traszki znajdujące się w wodzie, z tym, że do tego potrzeba bardzo silnej latarki i trochę cierpliwości. Także tutaj zachęcam do obserwacji przyrodniczych na własną rękę.
3: Nie ma się czego bać.
17: Oczywiście, że nie ma się czego bać. Jedynie, czego powinniśmy się bać, to czy my nie wyrządzimy jakiejś krzywdy tym zwierzętom, więc nie wolno wchodzić do wody, nie wolno wrzucać patyków, kamieni i podejmować takich jakichś nieprzemyślanych czynności, które mogłyby zaszkodzić płazom. Nie dotykać, nie przeszkadzać, nie chwytać. Płazy też w dużej mierze są toksyczne, chociaż z drugiej strony, kiedy widzimy tą ropuchę na środku drogi, to najlepiej, gdy włączymy światło awaryjne, zatrzymamy się samochodem i po prostu przeniesiemy ją do krawędzi jezdni. Nic nam się nie stanie. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to po prostu o umyciu dłoni po powrocie do domu. Pamiętajmy też o naszych czworonogach. Psy bardzo często zaciekawione chwytają ropuchy do pyska. No i to często kończy się wymiotami, jakimś takim ślinotokiem i bardzo też często silnymi reakcjami alergicznymi. Więc w tych miejscach, gdzie jest dużo ropuch szarych, na pewno powinniśmy uważać na psy, nie puszczać ich swobodnie i bardzo mocno pilnować, żeby przypadkiem nie chwyciły płaza do pyska.
3: A dlaczego te płazy są tak ważne w naturze, ważne w naszym ekosystemie? Dlaczego one są pożyteczne?
17: Pomijając tą kwestię tych walorów dźwiękowych, czy samej obecności tych zwierząt jako po prostu bogactwa, które nas otacza, to one mają bardzo ważne funkcje ekosystemowe. Te ropuchy, żaby, które w tej chwili składają skrzek do zbiorników wodnych, z tego skrzeku wyklują się kijanki. Te kijanki będą bardzo intensywnie rosnąć, wbudowując w swoje ciało substancje odżywcze, następnie wyjdą na ląd, bo płazy to są zwierzęta dwuśrodowiskowe, zabierając tę materię organiczną i rozprzestrzeniając ją po lesie. Także widzimy tutaj obiekt po prostu materii w przyrodzie realizowany przez tą grupę zwierząt. Kijanki czy larwy traszek, one bardzo intensywnie konkurują z larwami komarów. Larwy komarów są też zjadane przez traszki. Mamy tutaj taki proces regulacji tak naprawdę tych drobnych bezkręgowców. W momencie, kiedy płazy znikają z krajobrazu, one się bardzo mocno rozprzestrzeniają i tak często gryzą nas, przeszkadzają nam, mogą też przynosić choroby. Coraz więcej mamy komarów z południa Europy, które mogą też być wektorami chorób, więc w takim bogatym środowisku, w którym jest dużo płazów, jest mniejsze ryzyko, że komar, który nas gryzie, ma w sobie jakiś patogen. No i też musimy pamiętać o tym, że płazy same w sobie są pokarmem dla bardzo licznych zwierząt. Jeże, zaskrońce, bociany, czaple. Moglibyśmy tutaj naprawdę dużo, dużo gatunków wymieniać. Bez płazów te zwierzęta nie są w stanie przetrwać z nami. Także płazy są tym ogniwem łączącym te wszystkie drobne mikroorganizmy glebowe z tymi wyższymi poziomami troficznymi, czyli odpowiadają za równowagę w przyrodzie.
3: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduję się w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Spoglądam tak na ściany i tutaj jest mnóstwo zdjęć i zauważyłem zdjęcie żółwia błotnego. Żółwia błotnego spotkamy również w samym Poznaniu?
17: Nie, Poznań to jest miejsce, w którym zdecydowanie nigdzie nie spotkamy żółwia błotnego. Żółwie błotne już bardzo dawno wyginęły na obszarze naszego miasta, tak naprawdę też na obszarze naszego województwa. W tej chwili w całym województwie miejsc, gdzie żółwie błotne nadal występują, są maksymalnie dwa.
3: Jak dobrze się orientuję, chyba okolice Leszna, tak?
17: Tak, okolice Leszna, tam jest rezerwat przyrody dedykowany ściśle właśnie ochronie ostatniej populacji wielkopolskiej żółwia błotnego, ale mamy też doniesienia z okolic Międzychodu, że też tam podobno jeszcze jakaś populacja się ostała. Natomiast spacerując gdzieś wokół zbiorników wodnych, możemy napotkać żółwia czerwonolicego, żółwia żółtolicego i to są niestety zwierzęta porzucone.
3: Inwazyjne.
17: Tak, dodatkowo inwazyjne, w żaden sposób nie ubogacające naszej przyrody, więc w sytuacji, gdy takiego żółwia spotykamy, należy to zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta, bo to są zwierzęta po prostu porzucone, które wymagają pomocy ze strony człowieka, wymagają odłowienia, adopcji i nie powinniśmy dopuszczać do tego, że one przebywając w środowisku szkodzą naszym rodzinnym gatunkom.
3: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
17: doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Pięknie dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję.
3: Rusza przebudowa ścieżek na północnym brzegu jeziora Rusałka. Na czas prac teren ten zostaje zamknięty dla użytkowników. Wyznaczono alternatywną trasę przez tereny leśne. Inwestycja jest realizowana w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Prace potrwają do końca czerwca.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
18: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
19: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
20: Wyłączona z ruchu została ulica 3 Maja wraz z odcinkiem Ratajczaka na wysokości Arkadii. Odwrócony jest kierunek poruszania się pojazdów na Nowowiejskiego między 23 lutego a Placem Wolności. Zachowano dojazd do posesji i przejścia dla pieszych. Patrzcie tam uważnie na znaki.

No i mamy go. Jest wtorek, 2 czerwca. Zaczyna się dobrze, a żeby było jeszcze lepiej, to my w Meloradio podkręcamy tempo. Jest już w 6:30. Idealnie sprawdzi się o tej porze taka energetyczna nuta, jaką mam dla was. Milky, David Guetta i Waldek Darłak. Cześć, hej, siema.

Good Boys i Hide Away to Daya w Meloradiu. Podkręcamy tempo od samego rana we wtorek. Za 20 minut będzie siódma. No dobra, to mam jedno takie konkretne pytanie. Dzwoniliście już kiedyś do Meloradia o tej porze? Jak nie, to zróbcie to dzisiaj. Idealny moment. Mam dla was Melotorbę, taki merch do zgarnięcia wcześniej rano. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777 i zróbcie to szybko. Sprawdzimy, w jakiej formie jesteście. 321-321-777. Dzwońcie do Melo. Za chwilę okaże się, do kogo trafi torba Meloradia. Może być wasza. Czekam na wasze telefony. Trzy szoty też czekają. 321-321-777.

0: James Hype i Be Mine w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Cześć Dominik, siema.
1: Cześć.
0: Cześć. Dominik, ty jesteś dzisiaj w bardzo dobrym nastroju, super nastroju czy rewelacyjnym nastroju, co?
1: W rewelacyjnym. Ostatni dzień pracy przed urlopem.
0: Aż ci się trafiło. I gdzie ten urlop?
1: Do Włoch letę, także będzie plaża, będzie gorąco.
0: Aż, no dobrze, to już nas zdążyłeś zdenerwować delikatnie, ale super, zazdrościmy. Słuchaj, no to tak, pogody nie muszę ci życzyć, ale życzę ci teraz, uwaga, dobrych odpowiedzi, bo startujemy, mam dla ciebie. Trzy szoty w Melo. Uwaga, Dominik, do zgarnięcia Melo torba, powiedz, owoce czy warzywa?
1: Owoce.
0: Prać czy prasować?
1: Prasować.
0: Ale chwilę się zastanawiał, wcale się nie dziwię. I teraz uważaj, romantyczne dramaty. Na urlopie, klasa czy obciach?
1: Klasa.
0: Klasa, no to będzie się działo w tych Włoszech. Trzymaj się, bierz ze sobą melotorbę, którą pakujemy i wysyłamy do ciebie. Fajnego urlopu. Trzy szoty w Melo.

0: Felix Jany, Justin Thompson, Ed Nobody w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Ej, no ja się cieszę, że ty to święto w swoim outficie dzisiaj uwzględniłeś.
1: Ale święto czego, jeszcze raz przypomnij?
0: Dzień bez krawata, jeszcze nie mówiłem. Aha, właśnie no poinformowałem. Właśnie. No, newsy będą.
1: Będą newsy, a w nich o pozytywnych skutkach zakazu telefonu w szkołach.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Ale co jest, Sasha Destiny w Melo Radio. Tak, polecimy z wtorkiem już niedługo, a teraz za 6 minut 7:00. Będzie też o pogodzie za chwilę w Melo.
2: Melo Radio Poznań na 96 i 99,4 FM. Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to w Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na Kawalia.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerwony.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Pogoda.
3: Stopni wskazują termometry w Poznaniu. Z każdą godziną będzie znacznie cieplej. Po południu temperatura wzrośnie do 25 stopni. Do 12 ma być bardzo słonecznie, potem niebo się zachmurzy, ale padać dzisiaj nie powinno. Na jutro synoptycy zapowiadają intensywny deszcz. Ciśnienie jest umiarkowane, w ciągu dnia będzie powoli spadać. Wiatr wieje słaby.
4: Już prawie siódma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
5: Maja Chwalińska wywalczyła kolejny awans na paryskich kortach. W dwóch setach 6-3 i 6-2 pokonała Diane Parry. To dało jej awans do ćwierćfinału, a łatwo nie było, bo mierzyła się z Francuską, która grała przed własną widownią.
6: Na pewno atmosfera była fajna. Było to dla mnie świetne doświadczenie.
5: Dzisiaj nasza tenisistka złapie oddech, kolejny mecz rozegra jutro. Jej rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. We wtorek, czyli dziś, maksymalne ceny paliw są niższe niż wczoraj. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,95, a oleju napędowego 6,26. Na koniec Nowy Jork i zakaz używania smartfonów w szkołach według tamtejszych nauczycieli przyniósł poprawę zachowania uczniów. Wzrosło też ich zaangażowanie i współpraca.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Super wtorek przed nami, super, że tak duże jest wasze zaangażowanie i współpraca. Bardzo się cieszymy, że startujemy razem. Inni gadają, my już gramy i podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej, cześć.

Sun is shining, Axel Ingrosso. Dużo energetycznej muzy od samego rana, tak żeby zrobiło wam się jeszcze cieplej i fajniej i tak wiecie, żebyście czuli, że to wasz dzień jest i może żeby jakieś fajne nowe myśli wam się pojawiły, na przykład na temat jakiegoś zajęcia, którym można byłoby się zainteresować mocniej. Słuchajcie, jakie macie albo jakie mieliście kiedyś oryginalne hobby? Co jest albo co było waszą pasją? Pochwalcie się, co? Czekamy na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl i tam na dole słuchawka, wystarczy nacisnąć i wysłać nam głosówkę. A jaka jest totalnie nowa, zaskakująca pasja pokolenia Z? O tym powiemy wam już za chwilę w Meloradiu. Pomyślcie teraz, co obstawiacie, za chwilę przekonacie się, czy mieliście rację.

0: Smola Stay Trips w Melo Radio i Duże Oczy. Podkręcamy tempo w Melo już 18 minut po godzinie 7 rano we wtorek. Słuchajcie, jakie macie fajne, oryginalne hobby, albo jakie kiedyś mieliście, jakaś, wiecie, taka wasza pasja, co to jak mówiliście o tym, to niektórzy aż wielkie oczy robili. Nagrajcie nam głosówkę, czekamy, bo za najfajniejsze czeka fajny merch, który wam wyślemy oczywiście. Na meloradio.pl możecie wchodzić z komórki i tam na dole zielona słuchawka, klikacie i nagrywacie i wysyłacie nam głosówkę. Jest całkiem nowy, zaskakujący trend wśród młodych ludzi w Wielkiej Brytanii. Jestem ciekaw, czy byście zgadli.
1: No,
0: ich nową pasją stało się ostatnio, Darka, słuchaj, obserwowanie ptaków. To jest najszybciej rozwijające się hobby, wyobraźcie sobie.
2: Dziwne.
0: Niektórzy by powiedzieli, w życiu by nie obstawili czegoś takiego. Zainteresowanie takim spędzaniem czasu wzrosło aż 10-krotnie. I nawet ma to swoją nazwę, nazywa się to bird watching i przyciąga coraz więcej młodych ludzi.
1: Kto by się spodziewał takiej nazwy?
0: A 20 rokiem życia. Ja powiem wam szczerze, zastanawiam się, jak długo myśleli, żeby to wymyśleć, nie? Swoją pasją ludzie się chwalą i dzielą w socialach, no.
1: Pewnie tak samo długo myśleli, jak Amerykanie nad kompotem.
0: Pewnie tak, albo nad tym, no właśnie, dokładnie. Ale słuchajcie, jest tylko jedno zajęcie bardziej popularne niż podglądanie ptaków i teraz uwaga, to własnoręczne. Nie wiem.
2: Marcin mówi tylko jedno w głowie.
0: No, też szedłem tym tropem. To jest własnoręczne tworzenie biżuterii. Ale słuchajcie, można się uśmiechać, róbcie co chcecie, tylko ja chciałbym widzieć wasze miny i chciałbym to zobaczyć. Darka, chciałbym zobaczyć to, jak latasz z lornetką po lesie. 19 minut po 7, czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl.

0: Baza, Magnetic. Tak, podkręcamy tempo we wtorek rano w Melo Radio. I pytamy dzisiaj o wasze pasje, o wasze hobby, wiecie, takie totalnie zakręcone, może lekko odklejone. Dajcie znać na meloradio.pl, czekamy na was, bo fajny merch dla was mamy. Także jak macie jakieś fajne hobby albo mieliście kiedyś, no to pochwalcie się, dajcie znać, czekamy na głosówki.
1: Gdy byłam mała, zbierałam kolorowy papier toaletowy.
0: Nieźle, nieźle.
2: Ja ostatnio wkręciłem się w golfa. Chodzisz sobie po lesie, rzucasz dyskami. Leona chillerka.
0: No, też tak może być. A u was co? No to dajcie znać. Czekamy na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapni.
4: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
5: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10,
6: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
7: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
8: Co daje największy spokój przed wakacyjnym wyjazdem? Pewność, że twoje auto jest gotowe do drogi. Tylko w Toyota Mikołajczak wykonamy kompleksowy przegląd auta za jedyne 99 zł. Ty planujesz odpoczynek, my zadbamy o spokojną i bezpieczną podróż. Sprawdź pełną listę usług na www.toyotamikolajczak.pl i ruszaj w trasę bez obaw. Toyota Mikołajczak, Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
11: No tak.
13: A teraz jedziemy do Factory.
11: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
14: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Poznań.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Po reklamie.
17: Halo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4.

0: DJ Fresh, Rita Ora. Hot right now w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Mamy wtorek, drugi dzień czerwca. Mamy też ósmą za 18 minut. To jeszcze chwilę macie i hot się coś chyba zrobi. Teraz pytaliśmy was o wasze pasje i czekamy na wasze głosówki.
1: Moją pasją było kiedyś trzymanie gołębi.
0: No, jak się okazuje, socjale podpowiadają tutaj dużo, co?
2: Idealnie trafiliśmy, bo znalazłam twój miesiąc urodzenia równa się twój gołąb. I
0: dawaj.
2: Luty to jest cool gołąb. No i to prawda, bo ja jestem cool osobą. Sierpień, oho, czyli Waldek, ty się wtedy urodziłeś. Kalosze, dawaj, gołąb. Wydaje mi się, że bardziej gumiaki by do ciebie pasowały, ale that's okay. No i Marcin urodził się w listopadzie. Torta gołąb, czyli po prostu, że masz duży tyłeczek, wielki tyłek, wiesz, o co chodzi.
3: To chyba się musimy zamienić, Daria.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was, a to jedna z nowości na ten tydzień. Anima Eliza i Bad Angel. Za chwilę newsy w Melo.
1: A w nich będzie o truskawkach, że nie jest z nimi dobrze po tej wiośnie zimnej bardzo.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Justin Bieber i Nicki Minaj w Melo. A czy dobrze w pogodzie będzie? To sprawdzimy w prognozie już za chwilę w Melo Radio. Za 8 minut 8.
2: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
11: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
9: Ło, widzisz to, co ja?
17: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
20: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
19: Już od 400 zł studiuj.
20: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
19: Ekonomię i logistykę.
20: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
19: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
20: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
19: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
20: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
19: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
21: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

Dzisiaj Naramowicka zostanie wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od Zofii Hilczer-Kurnatowskiej do Łużyckiej. Dojazd do Jasnej Roli będzie odbywać się odcinkiem Naramowickiej od strony Łużyckiej. Wprowadzono objazdy m.in. Łużycką i Aleją Praw Kobiet. Prace zakończą się w przyszłym tygodniu. W Poznaniu mamy obecnie dużo słońca, tak będzie przynajmniej do południa. Potem niebo się zachmurzy, ale nie powinno dzisiaj padać. Na jutro synoptycy zapowiadają intensywny deszcz. Ciśnienie mamy umiarkowane, w ciągu dnia będzie powoli spadać. Termometry wskazują obecnie 15 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie do 25 stopni.

0: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Żandarmeria wojskowa ustaliła właściciela 33 skrzyń na amunicję znalezionych w lesie koło Nidzicy. Osoba cywilna nabyła je zgodnie z prawem, przechowywała je na prywatnej działce. Wiosenne przymrozki dały się we znaki rolnikom. U pani Marianny z województwa łódzkiego 80% plonu truskawek wymarzło. Reszta jest dostępna dla wszystkich do samozbiorów, mówi rolniczka.
2: Dużo strat jest i kosztów dużo więcej.
1: Pani Marianna za kilogram truskawek chce 15 zł, to mniej niż na bazarach i w sklepach, ale w ten sposób można przynajmniej częściowo zminimalizować straty. Obudźcie się, bo spanie w pracy nie popłaca. Przekonało się o tym aż 23 funkcjonariuszy brytyjskiej policji. Zostali odsunięci od ochrony rodziny królewskiej właśnie między innymi za to, że robili sobie drzemki podczas służby.
3: Ale przecież ja mam dla nich idealne usprawiedliwienie.
4: To jakie?
3: Było królewskie spanie. Ósma na zegarach. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej.

0: To już 12 minut po 8 i to jest ten moment, ten czas, kiedy powinniście dzwonić do Meloradia i udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko, przy okazji zgarnąć merch od Melo. Mamy dzisiaj dla was do zgarnięcia Melo torbę i wyjątkową książkę o Tomorrowland. Czekamy na was. 321-321-777. Dwie osoby mają szansę. Dzwońcie już teraz.
1: 321-321-777. Czekamy.

0: Verso w Meloradio. Już 17 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: I nie czekamy, tylko już zaczynamy, bo razem z nami Kacper. Cześć Kacper.
2: Dzień dobry wszystkim słuchaczy Meloradia.
0: Siemanko Kacper, ale ty poważnie jesteś z rana, a ty podobno plan na wieczór już masz gotowy.
2: Tak jest, mam gotowy. Po pracy dzisiaj zarzeczono na rowerki, na Wisłę się przejechać.
0: Aha.
3: Popatrz. Ale co w tych rowerkach?
2: Daria, tak powiem.
0: Aha. Dobra, czekaj, Daria, nie dopytuj już aż tak, no bo jeszcze nic nie będzie, słuchaj, z tych rowerów. I jest Julia też, cześć Julia.
4: Dzień dobry, witam.
0: Cześć, a co u ciebie? Co ty tam w planach masz na dzisiaj?
4: Słucham?
0: Co w planach masz na dzisiaj?
4: Jadę na paznokcie i będę spinaczać z przyjaciółką.
3: O, to slej, jakie paznokcie robisz?
0: A jakie paznokcie? Bo Daria się lubi dopytać, wiesz. Co robisz dokładnie?
4: French z takim kwiatkiem 3D będę robić.
0: O, wow. French z kwiatkiem. W razie czego, Daria, możesz zgapiać. Słuchajcie, do odpowiedzi zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
4: Dobrze.
0: Dobrze. Kacper, jasne?
2: Jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: To zaczynamy. Pierwsze pytanie dzisiaj. Uwaga! Jaki znak zodiaku mają osoby urodzone na początku czerwca? Bliźnięta czy słoń?
2: Kacper.
4: Julia.
5: Kacper.
3: No Kacper pierwszy.
0: Kacper, no.
2: Bliźnięta.
0: Bliźnięta.
3: No. Dobrze, wow.
0: Wow. Czemu nie słoń? No dobra, jeden punkt na koncie Kacpra. Uwaga, to pytanie numer dwa jest takie. Czy Meloradio zabiera słuchaczy na Tomorrowland? Tak czy nie?
2: Kacper?
0: Kacper?
2: No. Tak, bilety daje czasami.
0: Zabiera na Tomorrowland, na takie wyjątkowe wydarzenie, brawo. Jak najbardziej. Mamy dla was taką opcję. Słuchajcie, brawko, 2-0 dzisiaj, Kacper, no. Aż co się będzie działo na tym...
2: Słuchaj,
0: no, dla ciebie książka o Tomorrowland, wyjątkowa taka i melotorba. Julia, nie przejmuj się, dobra, obiecaj
4: tak.
0: Nam to. Proszę cię.
4: No krzyczałaś,
0: no ale widzisz, no to sama widzisz, jak
3: no
0: jestem
3: Waldek,
0: Kacper, no.
3: Halo.
0: No co mam ci powiedzieć, no. No nie dał rady, no.
4: No. Mnie chyba zacięło i po prostu dlatego nie było słychać.
0: Julia, nic tu się nie zatnie, dla ciebie też coś mamy, już pakujemy i fajny merch wysyłamy do ciebie. Cześć.
1: Gotowi na wszystko.

0: Repeated Martin Garrix i Ed Sheeran, czyli połączenie subtelnego głosu i wokalu Eda i tego brzmienia z mocą i energią muzy Martina Garrixa w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo dzisiaj we wtorek rano, prawie w pół do dziewiątej. Kendrzy Żyrak za chwilę.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
19: Zaprawy?
18: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
19: No, dobrej jakości.
18: I jaka?
19: No, niedroga.
18: I dokąd po nią pojedziemy?
19: Do Bricomana.
20: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
21: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
22: Widaron.
21: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
22: Widaron.
21: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
22: Widaron.
21: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
22: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
23: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
24: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
25: W poniedziałek i wtorek mocny start. W poniedziałek
0: Wielki wtorek w Kauflandzie. Mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Biedronka. Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

They All Want Black, by to z Melo Radio. Tak podkręcamy tempo we wtorek rano. Za 18 minut będzie 9. Jest coś wyjątkowego, co możecie zrobić razem z nami już w lipcu. Przeżyjcie to absolutnie niezwykłe wydarzenie razem z Melo Radiem. Zabieramy was na Tomorrowland do Boom w Belgii. Wbijajcie koniecznie na meloradio.pl. Pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze mega filmy i mega foty. Koniecznie wbijajcie na meloradio.pl i dajcie sobie szansę na przeżycie tego razem z Melo. A już teraz jedna z gwiazd Tomorrowland, Illenium w Melo. Two ships in the night.

0: Nieważne ile na termometrach, po takich numerach czuć, że lato bardzo blisko. Topic Becky G, propozycja do 30 Meloradia. Sorry, papi. To teraz uwaga, bo newsy będą już za chwilę.
1: No, jeśli wybieracie się w najbliższym czasie do Turcji, to musicie uważać na nocne ograniczenia na plażach.
0: I o tym już za chwilę.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Szans i Only of Melo. Prognozę pogody na wtorek też dla was mamy w Melo Radio. Za 8 minut 9:00.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Trafik.
9: Do 19 czerwca obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu na odcinku od ulicy Żeromskiego do pętli Ogrody. Podczas prac w rejonie ulicy Botanicznej zamknięte zostaną oba pasy ruchu jezdni południowej, a ruch pojazdów w stronę centrum odbywać się będzie bus pasem jezdni północnej. Osiemnaście stopni wskazują termometry w Poznaniu. Będzie jeszcze cieplej. Po południu temperatura wzrośnie do 25 stopni. Na razie jest słonecznie, ale niebawem niebo może się zachmurzyć. Na dzisiaj synoptycy nie zapowiadają jednak opadów. Kropić może za to jutro. Ciśnienie jest umiarkowane. W ciągu dnia będzie powoli spadać. Wiatr wieje słaby.
10: To już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
11: IMGW ostrzega przed burzami. Miejscami będą towarzyszyć im silne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Alerty obowiązywać mają od 11 do 20. Smartfonowa zmiana w szkołach podstawowych. Rząd przyjmie dziś ustawę, która zakaże używania telefonów w podstawówkach. Nowe zasady mają obowiązywać zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Będą odstępstwa, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
12: Dwa wyjątki. Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne.
11: Zakaz ma wejść w życie od 1 września. Na koniec Turcja i nocne ograniczenia na plażach. Wstęp na te chronione jest zabroniony od 20 do 8 rano aż do końca września, po to, by chronić żółwie morskie w sezonie lęgowym.
10: Jak najbardziej wskazane jest to, żebyście byli razem z nami. Dużo muzycznej energii od samego rana. Dziś we wtorek mamy dla was. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Jest dziewiąta.

0: Gigi D'Agostino w Melo Radio. Podkręcamy tempo, słuchaj, mam dla ciebie, Darka, dobrą informację, słuchaj, bo całkiem nieźle obstawiałaś w naszym bingo i kolejna rzecz się sprawdza. Słyszałaś o tym?
1: Slay, oczywiście, że słyszałam. Kto nie słyszał o tym?
0: No, ja. Bagi ogłosił związek z Madzią Tarnowską. No to już słyszysz teraz.
2: Dobra, no
0: jakbyś jeszcze
2: wiem.
0: Chciał coś ciekawego usłyszeć, co ci się w życiu tam, wiesz, szykuje, to Daria ma na pewno wiele informacji na ten temat,
1: oczywiście,
0: nie?
1: Oczywiście, że tak. Możecie pisać do mnie, dzwonić, panowie, ja wam zawsze pomogę. Nie ma problemu.
2: No, wróżbitka Daria.
0: Jakbyś chciał wiedzieć, że będziesz miał ciężki dzień, to dzisiaj kolejny w tym tygodniu z tej serii.
2: Z nią każdy jest ciężki.
0: Po 9.

0: Thank you, not so bad, czyli Dimitri Vegas w Melo Radio. Podkręcamy tempo teraz. Uwaga, jeżeli kupujecie produkty bio, bo eksperci przebadali ekologiczne rodzynki różnych marek i dwa produkty oznaczone w ten sposób właśnie jako bio i w niektórych wykryto pozostałości pestycydów, które nie powinny występować w takiej ekologicznej żywności. No i kupując takie produkty, to wiele osób zakłada, że płaci więcej i dostaje, no wiadomo, lepszą żywność, a tu się okazuje, że to różnie może być. A propos jedzenia, to słuchajcie, ponad 80% Polaków traktuje posiłki, przyznaje się do tego, jako źródło swojej codziennej radości. Cieszycie się?
1: No pewnie, że tak. Ja też jestem ucieszony, jak mam pełny brzuszek, a jak mam za bardzo pusty brzuszek, to lepiej mnie nie denerwować.
0: No to ja nie będę cię denerwował, bo podobno przygotowywanie posiłków to też taki bardzo duży stres, bo samo myślenie o tym, co tam trzeba zdrowego, dobrego sobie przygotować, to niektórych to stresuje. Dlatego może ustalmy, że jutro kanapki robi Daria, co?
1: Tak, okay,
0: żebyśmy się
1: dobra,
0: nie zestresowali.
2: Co?
0: Głosujemy.
2: No
0: kto jest za tym?
1: Ja.
0: Kto jest za tym? Ja.
2: Stop.
0: Przegłosowane.
1: No nie.

0: Anima, Beautiful. Ależ to jest niezwykły numer. Na wasze niezwykłe, wyjątkowe, oryginalne pomysły czekamy, jeżeli chcecie zgarnąć szybką kasę w Melo Radio. Bartek, na co byś potrzebował?
1: Potrzebuję na materac do samochodu, żeby ekonomicznie móc spędzić jakiś weekend z dziewczyną.
0: Dobrze kombinujesz. A wy jakie macie pomysły? Czekamy. Na co wydacie szybką kasę od Melo Radia? Wbijajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie swoje wyjątkowe, odjechane pomysły. 200 czekają.
2: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Reklama.
3: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
4: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
12: W drugiej alejce po prawej.
11: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
12: A, to prawda.
11: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
12: No jasne.
13: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
15: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
16: No tak.
15: A teraz jedziemy do Faktory.
16: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
17: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie, Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
19: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
20: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.

M Brother w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, już za 18 minut będzie 10. Imponujący line-up, słuchajcie, i najgorętszy weekend tych wakacji. To już od 31 lipca do 2 sierpnia, czyli Sunrise Festival. Zagrają dla was i rozkręcą mocno tę imprezę Sony Fodera, Scooter, Afrojack, Cosmic Gate i Paul Van Dyk między innymi. I wy też możecie tam być, nie przejmujcie się, jeśli nie macie biletów, możecie je zgarnąć już dzisiaj w Melo Radio. Chcecie być na największym festiwalu muzyki elektronicznej w Polsce? Słuchajcie Melo. I przypominam, że w piątek po 21 na naszej antenie Sunrise On Air w Melo Radio będziecie mogli wczuć w ten klimat przy najlepszych setach. Teraz Melo, Milky, David Guetta.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ja mogę wam obiecać, że będę wcześniej i szybciej niż w sierpniu, bo już jutro będę, ale jak chcecie więcej, to jest Adi. Siemaneczko.
1: No, siemka, siemka, fajnie, że jesteś. Bardzo dobrą nutkę wybrałeś na koniec, bardzo wakacyjna, nie wiem co o niej sądzisz.
0: W sam raz dla ciebie, słuchaj, to sądzę, że to takich mamy więcej, pewnie po 10:00 też coś gorącego. Na wiosnę i lato się znajdzie, co?
1: Pewnie.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: New Religion, Bibi Rexha i Faithless Melo.
0: A i pomyśl, z czym chcesz kanapki na jutro, bo Daria przygotowuje.
1: No to ja bym chciał, nie wiem, serem, szynką parmeńską. Git. Strzałaś?

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Dokąd na wakacje?
5: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
4: Czyli Zdrojowa Hotels.
5: Zdrojowa Hotels?
4: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
5: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
4: Tylko na zdrojowahotels.pl.
6: Po reklamie. Trafik.
7: Dzisiaj zostanie zmieniona czasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu na Ramowickiej i ulicy Rubierz. Na Ramowicka zostanie wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od Zofii Hilczer-Kurnatowskiej do Łużyckiej. Dojazd do ulicy Jasna Rola będzie odbywać się odcinkiem na Ramowickiej od strony Łużyckiej. Termometry w Poznaniu już wskazują 20 stopni, a będzie jeszcze trochę cieplej. Po południu temperatura wzrośnie do 25 stopni. Na razie jest słonecznie, po południu niebo się zachmurzy, ale padać dzisiaj nie powinno. Synoptycy zapowiadają intensywny deszcz na jutro. Ciśnienie jest umiarkowane, w ciągu dnia będzie powoli spadać.
6: To są newsy Meloradia Poznań.
7: Urszula Salamon, zapraszam. Trwa walka z inwazją parzących gąsienic w okolicy Piły. Pasożyty niszczą drzewa i szybko się rozprzestrzeniają, mówi wicestarosta pilski Stefan Kowal.
8: Również w innych miejscach i prawdopodobnie przy drogach powiatowych pojawia się ten owad. Jeżeli to zostanie potwierdzone, będziemy również reagować, żeby tego owada po prostu zniszczyć.
7: Gąsienice najprawdopodobniej pojawiły się również w kolejnych gminach na wschodzie od Piły. Zmieniamy temat. Cytadela zyskała nowy mostek dla pieszych i rowerzystów. Znajduje się w północno-wschodniej części parku. Przebudowana kładka ma długość prawie 38 metrów. Na koniec zaglądamy na Wildę. Rosnący tam dąb przypułkowy Krzysztof ma szansę na tytuł Drzewa Roku. Aby wesprzeć go w plebiscycie, wystarczy wejść na stronę internetową drzeworoku.pl i oddać głos. Bieg tego dębu szacowany jest na 250-300 lat. Słyszymy się za godzinę. Opowiemy wtedy o kampanii Drugie Życie.
9: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
10: Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w Balcerzowicach na Opolszczyźnie. To po przejściu trąby powietrznej w miniony weekend. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę lub remont zniszczonych domów. Trwa walka z inwazją parzących gąsienic w okolicach Piły w Wielkopolsce. Przeprowadzono już oprysk przeciwko kuprówce, która masowo oblegała samochody i dostawała się do mieszkań, mówi wicestarosta pilski Stefan Kowal.
8: Mamy wstępne informacje, że również w innych miejscach prawdopodobnie pojawia się ten owad. Będziemy również reagować, żeby tego owada po prostu zniszczyć.
10: Ponieważ włoski gąsienic zawierają toksyny, nie należy brać ich bezpośrednio na ręce, mogą wywołać silne reakcje alergiczne. Maskotka oddziału kawalerii włoskich karabinierów przechodzi na psią emeryturę. Służbę kończy 13-letnia mała suczka Kundelek o imieniu Brikiola, czyli okruszek. Została adoptowana przez karabinierów i stała się ich nieformalnym symbolem.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Polsce, to by był taki komisarz Alex trochę. 10 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi, mamy wtorek, poniedziałek za nami, to już pierwsza dobra wiadomość, a druga, Bibi Rexha i Faithless już teraz.

James Hype i Be Mine w Melo Radio, 16 minut po 10. Znamy sposób na to, co zrobić, by nasze auta były trochę bezpieczniejsze. No i chodzi o to, by zredukować kradzież i włamania. Czytam właśnie i okazuje się, że najprostszym sposobem jest otwarcie schowka i pokazanie złodziejom, że dosłownie nie ma tam nic wartościowego. No i generalnie lepiej nie mieć na widoku niczego cennego, no bo to rzeczywiście może trochę zainteresować. Ale jeśli o mnie chodzi, to taka prośba, nie zostawiajcie w samochodzie żadnych słodyczy, bo wtedy to ja zostanę złodziejem.

0: Autostrada, lewy pas. Gibbs, Dope House for Money i Win w Meloradio. AMG mordeczko moje cardio, chcę się powiedzieć. Bardzo motoryzacyjny numer dla frików motoryzacyjnych 100%, a w tej godzinie jeszcze pojawi się facet, który też lubi pośmigać nocą autem. Andy Dust i jego Zakaria. No, to jeszcze w tej godzinie będzie też bryska.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
0: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
3: O, dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dak 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
10: Zaprawy?
9: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
10: No, dobrej jakości.
9: A jaka?
10: No, niedroga.
9: I dokąd po nią pojedziemy?
10: Do Bricomana.
11: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
19: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
18: Mów szybko, gdzie byłaś?
19: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
18: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
19: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
18: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
24: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
25: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
26: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje,

Radio. To jest Melo. To jest

Hi, I'm Carrie, Red Light w Melo Radio, 18 minut do 11. Podkręcamy tempo we wtorek i no, w końcu trochę więcej słońca. I dobrze, tak ma być. Chociaż powiem wam, że ta pogoda tak optymistycznie jakoś nie wygląda. Sprawdziłem na termometrach, co się dzieje i jest średnio w rozumieniu deszczu. No bo ma przez cały tydzień padać, ale wiecie, gdzie nie będzie padało? Na Tomorrowland, na który was zabieramy i dodatkowo będzie tam bardzo fajnie. To będzie przeżycie na całe życie i zabieramy was ze sobą dosłownie, bo jedziemy razem, będzie integracja. Także dojazdem się nie przejmujecie, do Belgii śmigamy i będzie pięknie. A na scenie, no między innymi Armin van Buuren, David Guetta i sami artyści, których doskonale kojarzycie. Jeśli chcecie tam być, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszcie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać. No i dorzućcie jakąś fajną fotę albo jakiś fajny film, jak imprezujecie razem. Do dzieła!

0: genialna nuta, naprawdę. No i pewnie usłyszymy ją na tegorocznym Sunrise Festival. You Girl, Moving to the Sun. Dosłownie. 10 minut do 11. Marcin Sikora w studiu.
1: No cześć, a propos Moving to the Sun, no, dowiemy się, który dzień czerwcówki, już chciałem powiedzieć majówki, ale to nie ten miesiąc, dobra, czerwcówki, długiego weekendu będzie najcieplejszy.
0: No ekstra, dobra, czekamy.
2: A już o 11 zagramy.
0: W&W, Kashmiri Bad. Ten numer startuje punktualnie o 11, a za chwilę usłyszymy o tym, który dzień będzie tym najgorętszym w czerwcu.

0: Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii...

0: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr. A polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram. Aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria.
6: I praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
8: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: To promocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
1: Aktualnie w Poznaniu jest słonecznie, niebawem jednak niebo może się zachmurzyć, nie powinno jednak padać. Synoptycy zapowiadają natomiast deszcz na jutro, opady w środę mogą być intensywne. Termometry obecnie wskazują 22 stopnie, maksymalnie ociepli się dzisiaj do 25 stopni. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
0: To są newsy Meloradia Poznań.
1: Urszula Salamon, zapraszam. CBA zatrzymało kolejne osoby w śledztwie dotyczącym korupcji w Poznańskim Urzędzie Miasta. Współpracujemy ze służbami, przekonuje Jacek Jaśkowiak.
2: Wiem, co to jest za urzędnik, to jest Wydział Informatyki.
1: Afera wyszła na jaw w połowie ubiegłego roku. W sprawie zarzuty usłyszało już 23 osoby. Poznańska aglomeracja zyskała miliony na modernizację i rozwój infrastruktury wodociągowej. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia niezawodności systemu przy jednoczesnym ograniczeniu strat wody i zużycia energii. Za nami finał kampanii Drugie Życie odbył się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.
3: Ewa Kaczmarek, mama Oli. Ola ponad 9 lat temu otrzymała nowe życie. Żyje dzięki transplantacji. Ja już kilka lat angażuję się w kampanię Drugie Życie.
1: Od stycznia do kwietnia tego roku lekarze przeszczepili już ponad 700 organów. Kolejne informacje za godzinę. Usłyszycie w nich o inwazji parzących gąsienic w okolicy Piły.
4: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Irańska Gwardia Rewolucyjna grozi otwarciem nowych frontów przeciwko Izraelowi. To za jego ofensywę w Libanie. Według irańskiej telewizji państwowej, jeżeli Izrael nie wstrzyma ataków na Liban, rozejm między USA a Iranem prawdopodobnie upadnie. Kilka remontów naraz, zwężenia, korki i zawieszone tramwaje. Tak będą wyglądały wakacje w Śródmieściu Gdańska. Miasto rusza z pakietem prac modernizacyjnych. Utrudnienia będą się dynamicznie zmieniać, zapowiada prezydent Gdańska Aleksandra Drukiewicz.
6: Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności wszystkich.
5: Kulminacja utrudnień spodziewana jest na przełomie lipca i sierpnia, gdy wystartuje jarmark Świętego Dominika. Czwartek będzie najcieplejszym dniem długiego weekendu. Na południowym wschodzie kraju temperatura sięgnie nawet 27 stopni. Z kolei na południu i w centrum synoptycy prognozują burze.
4: Siemanko, 11 na zegarach Adi po tej stronie, no a kiedy inni gadają, to my już gramy, ale to już dobrze wiecie. Ale co zagramy? To jest trudne pytanie. WNW Cashmere Bed to jest z kolei dobra nuta.

Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. I 14 minut po 11. Podkręcamy tempo, słuchajcie, daję wam znaka, żebyście wbijali na Instagrama Meloradia i na TikToka Meloradia, bo tam jest taka fajna sonda, którą robiliśmy ostatnio z Monią. Wyszliśmy na miasto, no i razem z naszymi słuchaczami próbowaliśmy odgadnąć poszczególne postaci, które, no, były za młodu. No i to tak trochę w nawiązaniu do Dnia Dziecka jeszcze, ale że Dzień Dziecka moim zdaniem powinniśmy obchodzić codziennie, to jestem bardziej niż pewny, że powinniście nadrobić ten materiał, bo no uważam, że wyszło śmiesznie. I trochę bekujemy też z jednego artysty, także warto.

Ziom Sami, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time w Melo. 26 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo, a w tej godzinie jeszcze pojawi się Sobel, Francis Dimsy. Zapytają, kochasz? Odpowiedź będzie oczywiście jeszcze w tej godzinie. Ale też Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Od tebie ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
0: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
7: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.

Sigala, Bryn Christopher i Sweet Loving w Melo Radio. To teraz szybki tutorial, jak pojechać na tegoroczny Tomorrowland i bawić się wspaniale. Po pierwsze, wchodzimy na meloradio.pl, klikamy Enter, dobra. No i mamy taką zakładkę konkursy i akcje. Potem wchodzimy z kolei w pierwsze rzucające się w oczy info. To teraz szybki tutorial, jak pojechać na tegoroczny Tomorrowland i bawić się wspaniale. Po pierwsze, wchodzimy na meloradio.pl, klikamy Enter, dobra. No i mamy taką zakładkę konkursy i akcje. Potem wchodzimy z kolei w pierwsze rzucające się w oczy info, jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Klikamy.

komitości muzyczne także do dzieła. A, no i dojazd macie gratis, nie? Także integracja, wiecie, po drodze, to będzie dobre melo.

0: Fisher, Tones and I, Favor of Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. Poznałem tę dziewczynę tak naprawdę przy premierze numeru Dance Monkey. Ja już wtedy czułem i wiedziałem, że to będzie postać, która uwielbiać będzie zaskakiwać. No i wychodzi jej to naprawdę świetnie. Czekamy na kolejne dobroci muzyczne od niej, bo jest naprawdę bardzo charyzmatyczna, bardzo ciekawa pod kątem osobowości i to, co na pewno można o niej powiedzieć, to jest po prostu przecudowna i mega przesłodka. A Marcin Siekora właśnie dotarł do studia. Siemano, bratku.
1: No hej!
2: Już o 12 zagramy!
0: Felix Jen Cascada i Boy You Turn Me! Czy mam pytać, co wniosek, czy to niespodzianka?
1: Wiesz co, mogę ci opowiedzieć, że będzie o broni jądrowej w państwach NATO.
0: To faktycznie fajna niespodzianka. Dobra, dzięki. Dzień dziecka był wczoraj.
1: Proszę.

0: Reklama.
1: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko-Zdrój.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
5: W Poznaniu mamy już 23 stopnie, temperatura maksymalnie wzrośnie do 25. Na razie jest słonecznie, ale po południu na niebie pojawią się chmury. Padać jednak nie powinno. Synoptycy przewidują deszcz na jutro. Ciśnienie jest umiarkowane, w ciągu dnia będzie powoli spadać. Wiatr wieje słaby. Słońce zajdzie o 21.05.
0: To są newsy Meloradia Poznań.
5: Urszula Salamon, zapraszam. Parzące gąsienice niszczą drzewa w okolicy Piły. Kontakt z tymi pasożytami może być niebezpieczny dla człowieka, mówi Bartosz Siwiak z nadleśnictwa Kaczory.
6: Gąsienice tego motyla są wyposażone w włoski, które są bardzo cienkie i łamliwe i mają na samych końcóweczkach haczyki i toksyny.
5: Gąsienic należy się pozbywać jedynie w rękawiczkach. Tymczasem CBA zatrzymało kolejne osoby w śledztwie dotyczącym korupcji w poznańskim Urzędzie Miasta. Chodzi o przyjmowanie łapówek przez urzędników od przedstawicieli branży deweloperskiej. Afera wyszła na jaw w połowie ubiegłego roku. W sprawie zarzuty usłyszało już 23 osoby. Na koniec kultura. Wybrano 50 muzyków, którzy zaprezentują się podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzyki klasycznej na świecie. Konkurs potrwa od 8 do 25 października.
7: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: Stany Zjednoczone dyskutują o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w kolejnych europejskich państwach NATO, tak twierdzi Financial Times. Ma to zapewnić sojuszników, że ograniczenie sił konwencjonalnych nie osłabi gwarancji bezpieczeństwa. Od kwietnia jest w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Ministerstwo Obrony posłało po nią samolot. 24-letnia studentka z Wałbrzycha, która nagle poważnie zachorowała w czasie zagranicznych studiów, będzie sprowadzona do Polski, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Jesteśmy gotowi na transport do Wrocławia. Jest też Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie przygotowany.
8: Specjalny samolot z ekipą medyczną czeka na decyzję lekarzy. Na koniec jeszcze Szwecja. Władze tego kraju zaleciły ograniczenie korzystania z telefonów przez rodziców przy dzieciach. Wśród rekomendacji znalazły się też w domach strefy wolne od ekranów.
7: Całe szczęście nie ma strefy wolnej od Melo. I tutaj my się kłaniamy. Siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Felix Jen, Kaskada, Boy, You Tell Me. No to jedziemy, hejka.

Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio. 16 minut po 12. Alok jest, z tego co widzę, w trasie koncertowej po Ameryce Północnej. No i widzę, że dużo muzycznych pamiątek ze sobą zbiera, bo z każdego wydarzenia piękne rolki się pojawiają. No i widać, że jest bardzo dużo pozytywnej energii. Piękne show, no i jego uśmiech, który podobno jest niezwyczajnie intrygujący. No już zostawiam akurat dziewczynom, żebyście by oceniły, ale co by nie mówić, facet jest po prostu Sigmą, bo ze wszystkiego, co tylko ma pod ręką, jest w stanie zrobić potężnego wakacyjnego hita. No i w sumie a propos wakacji, Verse of Tripsy nad wodę. Tam was teraz zabieram.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Ale ja się cieszę, że oni się zgadali w końcu i powstała ta nuta, bo już tyle lat musieliśmy na to czekać i w końcu się udało. Panowie, szacun, respekt i w ogóle dzięki za to, że działacie. A w tej godzinie jeszcze też fajna współpraca. Jonathan, Bledka, Gibbs i Róż, no bo w końcu, co by nie mówić, wakacje coraz bliżej.
1: Reklama. Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
3: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super! Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na Twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do Ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money.
14: Cherry Money?
13: Nowy

0: hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate 3 plus 3 gratis, a polski kalafior tylko 5,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Co daje największy spokój przed wakacyjnym wyjazdem? Pewność, że twoje auto jest gotowe do drogi. Tylko w Toyota Mikołajczak wykonamy kompleksowy przegląd auta za jedyne 99 zł. Ty planujesz odpoczynek, my zadbamy o spokojną i bezpieczną podróż. Sprawdź pełną listę usług na www.toyotamikolajczak.pl i ruszaj w trasę bez obaw. Toyota Mikołajczak, Poznań, Ławica. Ulica Bukowska 279.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
14: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
15: Po reklamie. Meloradio Poznań.

ambasador Ibizy, Jax Jones, You Don't Know Me. 17 minut do 13. To jest Melo Radio i tu podkręcamy tempo. I z Melo Radiem właśnie jedziecie na tegoroczny Tomorrowland, gdzie będziecie się bawić. No i myślę, że będzie tam dużo rzeczy, które was zaskoczą. Jeżeli nie wiecie, co tam się dzieje, to ja zapraszam już w tym momencie na Instagrama Melo Radia, bo wszystko możecie nadrobić. Ale to, co najważniejsze, to zgłoście się, żeby móc zgarnąć tę możliwość przeżycia czegoś niezwykłego. No bo przypominam, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem. I żeby mieć tę opcję, tak? No to meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. No i też dajcie jakąś fajną fotę albo jakiś film, jak imprezujecie razem. To niezbędne, serio. A, i dojazd macie gratis. I w trakcie będzie integracja. I bardzo dobre melo. Two ships in the night.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: Bob Sinclair, Kajsa i I Can't Wait w Melo Radio. No ja też się nie mogę doczekać, by się dowiedzieć, co w newsach Melo Radia.
1: No właśnie, trzymam, o to chciałam zapytać. Cześć. A w newsach będę miała ważne newsy dla kierowców, bo są drogowe utrudnienia i są nowe ceny maksymalne paliw.
0: O, na to ostatnie czekamy szczególnie.
2: A już o 13:00 zagramy
0: Sam Felt i Hey Sun w Melo Radio. Obiecuję wam jedno, że kiedyś nauczę się tak grać na trąbce i będę wkurzał tym swoich sąsiadów.

0: Reklama.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
0: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerwony.

0: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
1: No tak.
0: A teraz jedziemy do Factory.
1: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam. Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Poznań.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie all inclusive. Tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za super hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
8: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: O reklamie.

0: 96 i 99,4 FM.
1: Minuta do 13. Newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
2: Utrudnienia na autostradzie A6 w kierunku Niemiec. Auto wbiło się w ciężarówkę. Trasa w kierunku przejścia granicznego Kołbaskowo i dalej w kierunku Berlina jest zablokowana. Jutro ceny maksymalne benzyny bez zmian, z kolei droższy będzie diesel. Zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 40 groszy. A jeszcze trochę sportowych emocji. Tenisistka Maja Chwalińska powalczy o półfinał French Open. Jutro zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Co o niej sądzi?
3: Na pewno gra świetny tenis. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
2: A my oczywiście trzymamy kciuki.
1: Maja, nie przejmuj się, poradzisz sobie, dziewczyno, będzie pięknie.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Chce się rzec Polska górą. Na zegarach 13, siemanko, ja jestem Adi. No i jedziemy z tematem, bo kiedy inni gadają, my już gramy. No i będzie trąbka, czyli Sunfelt, Vice, Alo Blacki, Hey Sun. Róbcie głośniej, dobra nuta.

Another Talk to You w Meloradiu i 16 minut po 13. No a ten numer ostatnio w zeszły piątek zgarnął pierwsze miejsce w 30 Meloradia. Tak zagłosowaliście i bardzo fajnie, bo muszę wam powiedzieć, że też lubię ten kawałek. Jeżeli chcecie, by dalej utrzymywał się na szczycie, to czym prędzej wbijacie na meloradio.pl. No i głosujcie, bo nuta jest naprawdę przegenialna. No chyba, że lubicie coś innego. Na przykład, nie wiem, Win, Gipsa, Dobhausa i For Money. Wbijacie i koniecznie dajcie znać, a to się ze mnie nie śmiej brzydko. Mikołaj się ze mnie śmieje i to jest właśnie taki kolega, no. Robin Schulz, One with the Wolves. Ja czasami czuję się jak taki jeden wśród wilków.

0: Unikalny styl. Meduza, Don't Wanna Go Home w Men. 27 minut po 13. Podkręcamy tempo. Przed momentem ustawiliśmy na jednym z monitorów emisyjnych Gandalfa, ale niestety no już go nie mamy. No zabrali nam zabawę. Ale spokojnie, będzie coś, co na pewno poprawi humor każdemu tygryskowi. Bebe Rexha, Faithless i New Religion. To jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
0: jest! Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
5: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
7: Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Bambi, Young Leosia i BFF w Meloradio. Wy swoją BFF możecie zabrać na Tomorrowland i możecie tam pojechać razem z nami i bawić się naprawdę przecudownie. No bo na scenie same znajome wam postaci, no bo będzie Armin van Buuren, David Guetta, będzie Lost Frequencies, wielu genialnych producentów i DJ-ów. A jeżeli chcecie być na Tomorrowland, to meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszcie z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Podeślijcie też fotkę albo jakieś wideo, jak imprezujecie i po prostu poczekajcie, aż do was dzwonimy. Trzymam mocno kciuki.

0: Topic, Becky G i Sorry Papi w Melo Radio. 8 minut do 14. To jest Melo. Iga i Mikołaj, ziewający.
1: Cześć.
0: Siemanko.
2: Nie ziewaj, Mikołaj, mamy mieć energię, klasa, petarda, wszystko naraz.
0: Petarda?
1: Wy to chyba coś bierzecie rano, nie?
2: Kawę.
1: Tak, kawę.
0: Ja to nie wiem, ja później przychodzę.
3: A już o 14 zagramy.
1: Zokaria, to Andy Dust zrobił. Tak było, nie kłamie.
0: Nie, no prawdę powiedziałeś. No,
2: fajnie.
0: Pewnie, że tak. Dziękuję za dzisiaj.
2: Dzięki,
0: fajnie było.
2: Dzięki, buzi, pa. Pa.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl. To się opłaca.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Polska wystąpiła do Węgier o uchylenie Zbigniewowi Ziobrze statusu uchodźcy. Poseł jest teraz w USA. Przyleciał tam właśnie z Węgier. Prokuratura chce postawić Ziobrze ponad 20 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych. Rząd przyjął projekt w tej sprawie, mówi szefowa Ministerstwa Edukacji Barbara Nowacka.
3: Na co dzień we wszystkich podstawówkach publicznych i niepublicznych obowiązywać będzie zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń, które służą do nagrywania dźwięku i obrazu.
2: Zakaz ma obowiązywać od 1 września. 11 linii lotniczych zawiesiło w tym roku rejsy na Kubę. Głównym powodem jest brak paliwa i dlatego od stycznia do kwietnia na wyspę przyjechało o połowę mniej gości niż rok wcześniej.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Zrobili to. Magdalena Tarnowska, Mikołaj Bagi Bagiński ogłosili związek. Są razem.
2: Ale nie ukrywali tego jakoś specjalnie dobrze. Przecież już ich przyłapali na stacji jakiś czas temu, nie?
1: Ale teraz już to jest oficjalne.
2: No dobrze, no.
1: Jak ja się
2: cieszę. Gratulacje.
1: Gratulujemy, cieszymy się i będziemy oczekiwać.
2: Dlaczego
1: po
2: nie z kędziorem?
1: Filmików, bo kędzior źle tańczy, okej? Iga, Mikołaj, siemanko, mamy przygotowanych dużo dram i dużo niespodzianek.
2: Tak.
1: Będzie się działo.

0: Oliver Tree, Robin Schulz, Miss You w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a teraz polecam wam posiedzieć trochę w ciszy. Ale nie za długo, bo to jest mega stresujące. Natomiast 2 godziny dziennie stymuluje nasz mózg. Ale ty będziesz teraz tak w ciszy siedział?
1: Stymuluję swój mózg, nie? O co ci chodzi?
0: No to stymuluj, chociaż wydaje mi się, że to nie działa tak, że ty milczysz, ja gadam. Chyba, że działa, to możemy w ten sposób stymulować
1: nie,
0: ten mózg.
1: Nie, nie działa. Wtedy... To ty musisz milczeć, ja muszę milczeć i razem jak będziemy milczeć 2 godziny dziennie, to będziemy mieć nowe komórki mózgowe.
0: A ja lubię swoje komórki mózgowe stare. Ale no mów do mnie, bo ja się normalnie zestresowałam, nie mogę złapać oddechu.
1: To wiele tłumaczy.
0: Mam delikatna ADHD. Body talk, ale Farben. A za chwilę przejdziemy do dramy z Colin versus Doda.
1: Uu,

0: Z wakacjami mi się kojarzy ten kawałek. A teraz przenosimy się do internetu, bo tam jest przeogromna drama. Doda versus Skolim.
1: Tak jest. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Skolim popełnił takie nagranie wideo do internetu, gdzie tam opowiadał, że on nie jest za bardzo za tym, żeby dofinansowywać artystów, ponieważ większość z nich to, jak to ładnie określił, ćpuny i panie lekkich obyczajów.
0: I Dodzie się to nie spodobało, no bo królowa jest tylko jedna. Posłuchajmy jej odpowiedzi, mimo że nikt jej nie pytał.
2: Skolim jest dosyć młodym artystą, nie znającym najwidoczniej całej branży i sugerującym się jedynie środowiskiem, z którego się wywodzi.
1: A z jakiego środowiska on się wywodzi?
0: To jest dobre pytanie, co pani zadała
1: na myśli. Ze środowiska pracującego w takim razie.
0: Skolim jej odpowiedział.
3: Jeszcze raz powiem, naszą polską kulturą i naszymi artystami także są nasze babcie, które gotują, bo polska kuchnia to też jest element kultury. Nasi pracownicy budowlani, którzy są najlepsi i całą Europę budują, oni też są naszą kulturą.
1: No, ja się zgadzam. Jestem Team Skolim w tej całej dramie, bo tam Doda mu mówi, że niech wraca do sprzedawania kiełbas. Jakby połowa jej kariery nie polegała na sprzedawaniu balonów.
0: No właśnie, a też każdy by chciał skosztować kiełbasę z Skolima. No, nie oszukujmy się.
1: Oczywiście.
0: Możliwe, że Doda również.

0: A gdyby tak w aucie tego słuchać, Gips w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A jeszcze w tej godzinie cofniemy się w czasie, by przeżyć na nowo najpotężniejsze doznanie na całym świecie.
1: O co może chodzić, Iga?
0: Strzelaj.
1: O, czyżby chodziło o Tomorrowland?
0: Może, wow. Zostańcie z nami.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
0: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia. Studia.pl.
8: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
9: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie.

0: Mikołaj.
1: Mam na sobie outfit 7 koła.
2: Czyli na Tomorrowland już się szykujesz, tak?
3: Turn it up.
0: Szykuje się na Tomorrowland, a wy szykujcie się razem z nami.
2: Bo możecie z nami pojechać na Tomorrowland. Wystarczy, że na meloradio.pl pokażecie, z kim chcielibyście pojechać. Napiszecie, dlaczego akurat z tą osobą. A potem pakujemy się wszyscy do jednego melo autokaru. No i jedziemy do Belgii.
0: A jedziemy autokarem, to oznacza, że nie ma limitów, jeśli chodzi o bagaż, więc możecie wziąć tyle ubrań, ile tylko zechcecie.
2: Na to radio.pl pokażecie, z kim chcielibyście pojechać. Napiszecie, dlaczego akurat z tą osobą. A potem pakujemy się wszyscy do jednego melo autokaru. No i jedziemy do Belgii.
0: A jedziemy autokarem, to oznacza, że nie ma limitów, jeśli chodzi o bagaż, więc możecie wziąć tyle ubrań, ile tylko zechcecie.
2: A to nie jest podobno taki łatwy wybór.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: chce więcej. Fuka i Liwka, Enklawa, a po 15 mamy gościa.
1: No co, no nie chcę nic zdradzać więcej. Co się tak patrzysz na mnie?
0: Dobra, masz rację, ale najpierw newsy Meloradia.
2: A już o 15 zagramy
1: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w koło.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Morliny są gorące.
11: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
12: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
13: Wbijasz!
10: Morliny są
14: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

reklamie. Autopromocja. Wieczorami idę w Melo. Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 8.

0: Meloradio Poznań.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradio.
2: Ula Harczarek, on the mic.
3: Na początek Wrocław. Ponad 400 osób ewakuowano z liceum imienia Adama Mickiewicza. Podczas prac przed budynkiem znaleziono niewybuch z II wojny światowej. Młodzi rzadziej sięgają po alkohol, tradycyjne papierosy czy narkotyki. Pojawiły się za to nowe zagrożenia, to internet, depresja czy e-papierosy, mówi dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Bogusława Bukowska.
4: To, co musi martwić, to skala problemów psychicznych młodzieży w tym wieku, czyli właśnie 18-19-latków.
3: Wśród młodzieży rośnie też popularność gier hazardowych online. Na koniec sport. Polski Związek Tenisowy zwrócił się do organizatorów Wimbledonu o przyznanie Maji Chwalińskiej dzikiej karty do turnieju głównego. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w kwalifikacjach.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i w tej godzinie zrobimy pazy.
1: O, a kto to będzie je robił?
2: Nie ja i też nie będą mi robione, tylko tobie.
1: Wow.
2: To już za moment.

0: Miasto, Roxana Węgiel w Meloradiu. A naszym dzisiejszym gościem we Freak Fight jest Gąsiu. Cześć,
1: siemanko. Cześć wszystkim, bardzo
0: drag
1: miło mi tu
0: queen,
1: być.
0: Jak ty pięknie wyglądasz dzisiaj.
1: Tak, dla wszystkich, którzy nie widzą obrazu, wyobraźcie sobie piękną, mezmeryczną istotę wyłaniającą się z mórz jak Wenus. Tak właśnie wyglądam.
0: Mnie kupiłeś.
2: Będzie można to też oczywiście zobaczyć. Iga, dlaczego ty się tak ładnie nigdy nie ubierasz do pracy?
0: Przepraszam, może jakieś lekcje po prostu wezmę u ciebie.
1: To będą bardzo drogie lekcje, ale się dogadamy.
0: Nie stać mnie. Ale przyszliśmy tutaj w celu, żeby porozmawiać o Paradzie Wolności.
2: Równości.
1: Ale Parada Wolności też jest w Łodzi i była na przykład, tak? To jest taka imprezowa parada, a my o Paradzie Równości będziemy rozmawiali.
2: Tak, bo na Paradzie Wolności już byliśmy jako Melo, więc musimy się teraz dowiedzieć czegoś o
0: Równości.
2: Paradzie Równości.
0: Tak.
1: Parada Równości będzie ponownie szła miastem Warszawa, różne marsze równości chodzą po całej Polsce w różnych miastach. No i jest to ten czas, kiedy społeczność LGBTQ+, ale nie tylko, też po prostu wszystkie osoby sojusznicze idą razem i celebrują to, że możemy wychodzić, że możemy się cieszyć i być po prostu razem. I to jest chyba najpiękniejszy czas.
2: A tak personalnie dla ciebie, co jest takim ulubionym elementem właśnie tej parady?
1: Okej, to są dwa. Zacznę od tego, że moim ulubionym elementem Parady Równości jest zmycie makijażu już po. Bo jest tak gorąco i jest tak fantastyczna impreza, że jednak cały ten make-up się spływa i idzie sobie gdzieś. Mhm. Więc to jest fantastyczne, ale też to po prostu poczucie, że no że kurczę, chyba idziemy jednak w tą dobrą stronę, a przynajmniej ja w to głęboko wierzę, że idziemy po tą równość i że jesteśmy tutaj wszyscy razem. I ten tłum cały w tęczowych flagach wygląda naprawdę genialnie.
0: Pięknie powiedziana, za chwilę niespodzianka dla Mikołaja specjalnie, więc bądźcie czujni, obserwujcie nasze sociale.

0: Kisses w Les w Meloradiu. Z okazji Parady Równości mamy dzisiaj gościa.
1: Cześć,
0: Gąsiu,
1: cześć.
0: Siemanko raz jeszcze.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: I Gąsiu się przygotował, ponieważ ma sztuczne paznokcie, które będzie miał Mikołaj.
1: Tak. Czy słyszycie ten trzask?
0: ASMR.
1: Tak, to Mikołaj też tak będzie mógł tutaj trzaskać.
2: Ja teraz będę odkrywał cały świat, bo zawsze się zastanawiałem nad jednym. Jak właśnie mają na przykład w sklepie panie takie długie paznokcie, to jak one zbierają te resztę? Mam trochę monet w portfelu, także
1: zawsze mówią,
2: to.
1: Nie mam grosika.
0: To przez to. To przez to, ale już się umówiliśmy poza anteną, że Mikołaj będzie mnie drapał. Zrobimy test paznokci.
1: Tak, nie mogę, słuchajcie, się polecam wszystkim panom, żeby przykleić sobie kiedyś tipsy i podrapać swoje partnerki po karczku. Jest to naprawdę przyjemne uczucie.
0: To prawda. Czy my już możemy się przygotowywać do tego powoli?
1: Możemy. Mikołaj, ale czy ty się w ogóle czujesz gotowy? Czy jesteś podekscytowany jakkolwiek tą sytuacją?
2: Jestem zaintrygowany, bo właśnie zastanawiam się, jak wiele rzeczy, które robię tak naprawdę nie myśląc o tym, jak mi pójdą właśnie z tymi tipsami.
1: Powiem ci, nie pójdą.
2: Będziemy to wszystko sprawdzać.
0: I to jest idealna puenta do rozmowy. Słuchajcie, wracamy za chwilę. A tymczasem don't leave.

0: Nigdy nie byłem tak uważny i tak dokładny we włączaniu mikrofonów, naprawdę.
1: Magnetic Balsa w Maloradiu. Mikołaj właśnie realizuje wejście w tipsach.
0: Leczkę.
2: I to nie byle jakich tipsach, tylko 2 centymetry mają.
1: 2 centymetry?
2: Albo więcej.
1: To chyba mało dosyć.
2: No to z samego tipsa, no może 2-3 centymetry tipsa.
1: Chociaż na start w sumie.
0: No to jest dla mnie duże. Mhm, naprawdę są jeszcze większe?
1: Tak. Oczywiście. No możesz mieć i takie duże.
2: Oczywiście, że tak.
0: Ale to już trzeba mieć skilla. Jestem w stanie powiedzieć po tej jednej interakcji z konsoletą, którą miałem.
2: Ale dla Państwa, którzy tego nie widzą, to słuchajcie, Mikołajowi naprawdę pasują te tipsy. Muszę przyznać, że bardzo pod kolor.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
11: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
10: Cudownie!
11: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemika Farmaceutyka SPA.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
15: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. Autopromocja. promocja.
17: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
18: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
19: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
17: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
19: A miałbyś takie piękne życie.
20: No dramat.
18: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
19: Maracin
17: i Daria.
0: Autopromocja. Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Young Leosia, Noc Aniołów, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu w Melo Radio. Mikołaj, pięknie jest ci w tych paznokciach.
1: Dziękuję.
0: Naprawdę.
1: To jest prawda, wyglądasz super.
2: Coraz lepiej się też nimi posługuję. Chodzą na patrol.
0: Naszym dzisiejszym gościem we Freak Fightie jest Gąsiu. Siemanko.
1: Cześć,
0: powiedz
1: cześć
0: nam, jakie są kręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu w Melo Radio. Mikołaj, pięknie jest ci w tych paznokciach.
2: Dziękuję.
0: Naprawdę.
1: To jest prawda, wyglądasz super.
2: Coraz lepiej się też nimi posługuję. Chodzą na patrol.
0: Naszym dzisiejszym gościem we Freak Fightie jest Gąsiu. Siemanko.
1: Cześć,
0: powiedz
1: cześć
0: nam, jakie są takie trzy must have dla drag queen.

0: sobie, że przy każdym wzroście temperatury to wszystko spływa. Więc też dobry fikser się przyda, żeby tą twarz trochę tak przyfiksować. To bym powiedział, że tak.
1: No tutaj nie pomogliśmy, bo w naszym studiu akurat jest gorąco niestety.
0: Ale mam wiatraczek. Słuchajcie, mam swój wiatraczek i w przerwach sobie się tutaj ochładzałem. Więc to jest to.
1: Czyli sposoby są na walkę z upałem.
0: Sposoby, żeby sobie radzić, są, a wszystko to możecie zobaczyć podczas Parady Równości, gdzie zobaczycie mnóstwo fantastycznie przebranych osób.
2: Nie możesz się już doczekać?
0: No oczywiście, że tak. To jest fantastyczny dzień.
2: Chyba się wybieramy też, co?
1: No, na pewno. No już tam zbierana jest ekipa.
2: Dobrze. To się widzimy na Paradzie Równości. Mega dzięki, że do nas przyszedłeś.
0: Mi było bardzo miło i do zobaczenia. I don't

0: Jax Jones i Narolson, Breathe we Freak Fighcie. Tak podkręcamy tempo. Mikołaj już ściągnął pazy, ja bardzo żałuję, jest mi mega przykro.
1: Ja też chciałam zobaczyć.
2: To wszystko będzie do zobaczenia na Instagramie Meloradia.
0: Do zobaczenia.
2: Zapraszamy bardzo chętnie.
0: To
2: bardzo zapraszamy w ten sposób.
0: Ale chciałam, żebyś mnie miział.
2: To za darmo nie ma takich rzeczy.
0: Dlaczego?
2: No bo trzeba płacić za mizianie.
1: Chyba drapał.
0: Miział, drapał, jak zwał, tak zwał.
1: No ale dobrze, a w newsach powiemy o pogodzie.
0: Nie bierze pieniędzy, wiesz? Dobrze, o pogodzie porozmawiamy. Oburzyłam się ogólnie rzecz biorąc.
3: A już o 16 zagramy
2: Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: Tak wam zagramy punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
5: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
4: Dziękuję bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gatt.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną,
12: ekonomię i logistykę,
13: zarządzanie, finanse i rachunkowość,
12: administrację, bezpieczeństwo narodowe,
13: turystykę, hotelarstwo i gastronomię
12: oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
14: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
15: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
16: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 90.

0: Poznaniu.
1: Urszula Salamon, zapraszam. 5 czerwca odbędzie się pierwszy tegoroczny seans kina na Wolnym Dziedzińcu. Kolejne w każdy piątek do końca sierpnia, mówi Marta Komorska z Urzędu Miasta.
2: W repertuarze znalazły się duże hollywoodzkie produkcje, takie jak Wiedeń, Grzesznicy czy Marty Supreme.
1: Pierwszy seans w piątek o 21.45 na ekranie, film F1. Tymczasem nad Jeziorem Strzeszyńskim trwa Enter Enea Festival. Dzisiejszego wieczoru zagra Kinga Gwyk, Sullivan Fortner i Stanley Clark. Enter potrwa do jutra. Z kolei nad Rusałką koncerty rozpoczną się w czwartek. Przed nami 3 wieczory wypełnione muzyką. Zagrają m.in. Cinnamon Gum, Odette i Madame Eter. Kolejne koncerty nad Rusałką odbędą się 18 i 25 czerwca.
3: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
4: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
5: 31 miliardów złotych z Krajowego Programu Odbudowy już w Polsce. To pierwsza transza z tegorocznej puli KPO. Czekają nas jeszcze 2 kolejne zastrzyki finansowe. Polacy szukają pracy w internecie, często w mediach społecznościowych. GI Group i Dorota Zawadzka.
6: Z portali z ogłoszeniami szczególnie często korzystają osoby powyżej 55 roku życia, co przeczy przekonaniu, że starsi kandydaci rzadziej wykorzystują internet podczas poszukiwania pracy.
5: Coraz częściej Polacy znajdują pracę dzięki poleceniom i informacjom od znajomych. No to jeszcze sprawdzimy, jakie pogodowe będą najbliższe dni, no i przede wszystkim ciepłe, nawet do 27 stopni. A tak na orzeźwienie czekają nas opady deszczu i burze.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Słuchacie Freak Fightu, a ja wiem, Mikołaj, co będziemy robić.
4: Będziemy jechać w jakieś fajne miejsce, znając ciebie.
3: Ale pracować będziemy tam.
4: To warto. Do ciebie też pasuje, no.
3: Iga Mikołaj.

0: Kukurydza, wata cukrowa, kukurydza.
1: Jesteś gotowa na sezon.
0: Jestem gotowa na sezon, bo można zarobić 9,5 tysiąca złotych na rękę we Władysławowie. Za uwaga. Sprzedawanie ryb na przykład.
1: No tak. Ile trzeba by było sprzedać ryb, żeby zarobić 9 tysięcy złotych nad polskim morzem?
0: Policzmy.
1: Tak ze 3 co najmniej.
0: 3.
1: A jeszcze jak do tego dołożyć frytki i surówkę?
0: 2 ryby i macie to.
1: To nigdy nie było tak proste. To realny sposób na zarobienie pieniędzy. To nie jest spam.
0: Chociaż jest jeszcze prostsza metoda, meloradio.pl.
1: O, tam w ogóle nic nie trzeba krzyczeć. Chyba, że z radości. Meloradio.pl, zgłaszajcie się do szybkiej kasy.
0: Kasa, kasa.
1: Kasa.

0: To Alok i Khalid w Meloradiu Dive Into Me. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: A mamy wtorek, 16, to oznacza jedno, czy coś ci dzwoni, więc szykujcie WhatsAppa Meloradia. Gdzie go znajdziemy?
0: Na meloradio.pl jest odnośnik.

0: Dua Lipa Illusion. A wiesz, że ta pani się hajtnęła?
1: Co? Naprawdę?
0: Piękny ślub, piękna ceremonia, droga sukienka, drogie wesele.
1: Outfit 7 koła.
0: Myślę, że tak...
1: że chyba więcej.
0: 3 razy tyle.
1: Jeszcze zależy, w jakiej walucie.
0: A, no właśnie. Czy coś ci dzwoni? Jak co wtorek o 16 bawimy się w Czy coś ci dzwoni. Dzisiejszy dźwięk jest z mojej młodości, tak dla odmiany.
1: I nawet powiem, że ja nie widziałem.
0: O!
1: I nie wiem, o co chodzi za bardzo. To znaczy, widziałem jakieś tam urywki, ale całości nie.
0: Do wygrania dzisiaj torba i pomadka.
1: Tak jest.
0: Wbijacie na meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa, przyjmujemy głosówki i tekstówki, a dźwięk brzmi tak.

0: znasz.
1: Ciekawe, czy zgadniecie. Czekamy na wasze głosówki i tekstówki. WhatsApp Meloradia, tam się udajcie.
2: Czy coś ci dzwoni?
1: O, Earbooks chciałam powiedzieć.

0: modelki, włodarski, lubię cię jak lato. Lato i wypłata to moje dwa ulubione słowa.
1: Czyli wypłata w lato cieszy cię bardziej niż cokolwiek innego.
0: No, no dobra, niech będzie. Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni? My wam gramy dźwięki, wy zgadujecie, co to takiego. Dzisiaj było...
1: Ciężko, ja bym nie powiedział nigdy.

0: Aż ogłuchłem od tego, dobrze. Dobre!
1: Król Maciuś, to jest zła odpowiedź. Na szczęście Monika nagrała nam głosówkę.
2: Jest to piosenka Nowa Szkoła Króla.
1: Brawo! Brawo! Wygrywasz torbę i pomadkę.
3: Czy coś ci dzwoni? Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: 99,4 FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
11: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
14: Zaprawy?
13: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
14: No, dobrej jakości.
13: A jaka?
14: No, niedroga.
13: I dokąd po nią pojedziemy?
14: No, do Bricomana.
15: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
17: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
18: Jak tak, to Allegro.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
21: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
20: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
22: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

0: Niezły jajcarz z ciebie, Mikołaj, naprawdę.
1: No ze mnie to tak, ale z Johna Stevensona z Wysp Brytyjskich to w ogóle. To jest taki strongman, który ma 50 lat i ostatnio zrobił coś, czego nikt wcześniej przed nim nie zrobił.
0: Słucham.
1: Mianowicie podpalił się, następnie przywiązał sobie dwutonowy francuski radiowóz do swojego prącia i przeciągnął go na długości 40 metrów.
0: Ale tak jakby za jajka, czy tak właśnie
1: nie,
0: bardziej?
1: Nie, to by musiały być chyba jajka ze stali.

0: the Sun. More like Sunrise, bohužel. Tam zagra.
1: Yeah. A pora się szykować do wakacji, moi drodzy, bo bilety są tanie lotnicze, ale tak nie będzie długo.
2: Wszystko powiedziałaś.
0: No widzisz,
2: prawie.
0: Spoilery.
2: Spoilery do newsów.
0: Wstyd, shame.
2: A newsy już za chwilę. Shame.
1: No nie do końca, bo jest tam pewien twist.
3: A już o 17 zagramy.
0: Hurts, Aben.
1: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.
3: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
4: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
5: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
6: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
4: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
6: A miałbyś takie piękne życie.
5: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
6: Maracin
4: i Daria.
3: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
13: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
14: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
15: Dokąd na wakacje?
16: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
15: Czyli Zdrojowa Hotels.
16: Zdrojowa Hotels?
15: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
16: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
15: Tylko na zdrojowahotels.pl.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Poznań. Co jest grane w Poznaniu?
1: Urszula Salamon, zapraszam. Rowerzyści z Poznania rozpoczęli miesięczną rywalizację z cyklistami z innych miast. Będą walczyć o puchar rowerowej stolicy Polski, mówi Jan Kosmecki z Urzędu Miasta Poznania.
2: Zapraszamy wszystkich chętnych poznaniaków i nie tylko do kręcenia kilometrów na rzecz miasta.
1: Rywalizacja potrwa do końca czerwca. Z kolei 9 czerwca poznańska publiczność będzie miała szansę, by zobaczyć spektakl z Krystyną Jandą. Sztuka zapętlona jest przenikliwą, a zarazem niezwykle zabawną opowieścią o sławie, przemijaniu i samotności artysty. Zobaczycie ją 9 czerwca w Auli Artis. Dzień później rozpoczną się Dni Łazarza. W programie jest m.in. parada łazarska, bieg, koncerty oraz wręczenie nagrody Człowiek Roku Łazarza. Dni tego fyrtla potrwają do 15 czerwca.
3: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
4: Ula Harciarek on the mic.
5: I na początek ważny news dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Wkrótce start wakacji. Jeśli zamierzacie spędzić je za granicą, no to macie ostatni moment na kupowanie tanich biletów, tak prognozują eksperci, mówi Mariusz Piotrowski z firmy Fly for Free.
6: Czerwiec będzie tym momentem, kiedy nie będziemy mieli lotniczego last minute, tylko koniec już dofinansowywania tanich wakacji, mówiąc kolokwialnie, dla podróżnych i czas podnosić ceny.
5: Zdaniem specjalistów nie grożą nam szybko masowe redukcje połączeń, bo w Europie paliwa lotniczego nie powinno zabraknąć. No i jeszcze piłka nożna. Selekcjoner Jan Urban zapowiada przed meczem z Nigerią dużo zmian w składzie. W bramce wystąpi Kamil Grabara. Mecz z Nigerią już jutro.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Godzina 17, słuchacie Freak Fightu i proszę wskakiwać w strój kąpielowy.
3: Dlaczego? Czy to już początek sezonu? Kto
4: aha
3: tak postanowił?
4: A, słuchaj Meloradia, to ci powiem.
3: Dobra,
4: Iga
3: zostaje.
4: Mikołaj. Siemanko, Hearts Aben.

0: 11 po 17, słuchacie Freak Fightu. Anna Lewandowska powiedziała, że sezon bikini oficjalnie rozpoczęty i ja mam jedno ale.
1: No jakie?
0: Bo u niej może w tej Espanii to jest gorąco i można chodzić w bikini, ale u nas w Polandzie to tak jeszcze trochę wieje chłodem.
1: Znaczy wiesz, no na upartego można by, nie? Skoro tak Anka mówi. Natomiast bardzo szybko zaczęła ten sezon, ale jeszcze szybciej się skończy, jak Robert pojedzie do Arabii Saudyjskiej.
0: Ale ja chciałam powiedzieć, że Ania to jest gotowa zawsze, na wszystko.
1: Okej, nie wiem skąd czerpiesz takie informacje, ale w sumie wierzę w nie.

0: Michel Schulte, Rehab, Better Me w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Mikołaj, co robisz, jak popsujesz wszystkie majtki?
1: No to kupuję nowe, wyobraź sobie.
0: Ale dzwonisz po kasę na przykład może do Meloradia?
1: Nie, bo ja kupuję tanie majtki.
2: Halo, dzień dobry.
0: A Mateusz drogie. Cześć Mati, Iga, Mikołaj, Meloradio.
1: Siemano.
2: Cześć, witam. No nie wierzę, że do mnie dzwonicie.
0: A widzisz, marzenia się spełniają. Opowiadaj, dlaczego 3 pary nowych gaci byś sobie kupił?
2: No bo przyszło lato, to trzeba mieć jakieś nowe, czyste, luźne gacie na sobie, nie?
0: No pewnie, jaki kolor?
2: Biały, a oczywiście, czemu? Że biały.
1: Niebezpieczny.
2: No biały, żeby było widać, że czyste.
0: Mateusz, nie musisz nas już dłużej przekonywać.
2: Dzięki wielkie.
1: Ten dźwięk właśnie oznacza, że możesz wybierać się już do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: I mamy dla ciebie nową ksywę. Jesteś gotowy?
2: No, słucham.
0: Masz poczucie humoru? Mighty, co ty na to?
2: Pięknie, super, podoba mi się.
0: Buziaki. Szybka kasa od Meloradia.

0: Ależ letni klimat. Talk to you, tak podkręcamy tempo. To jest idealny moment na zakochanie się.
1: Naprawdę?
0: Mhm, patrzę na ciebie. Być może się zakochasz.
1: Co?
0: Ale w ogóle z jaką odrazą na mnie spojrzałeś.
1: Z zaskoczeniem raczej. Dobrze? Dobrze?
0: Dobrze. A w tej godzinie zajrzymy na meloradio.pl.
1: O, tam jest beka. To jest moja ulubiona strona.
0: Dokładnie, tam jest beka i bardzo dużo informacji o influencerach. Mhm.
1: I o tym, jak się zakochują ci influencerzy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
1: Wieczorami
0: idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18.

0: autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Hot Grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
11: jest. Co daje największy spokój przed wakacyjnym wyjazdem? Pewność, że Twoje auto jest gotowe do drogi. Tylko w Toyota Mikołajczak wykonamy kompleksowy przegląd auta za jedyne 99 zł. Ty planujesz odpoczynek, my zadbamy o spokojną i bezpieczną podróż. Sprawdź pełną listę usług na www.toyotamikolajczak.pl i ruszaj w trasę bez obaw. Toyota Mikołajczak, Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
13: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
16: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
15: Już od 400 zł studiuj.
16: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
15: Ekonomię i logistykę.
16: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
15: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
16: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
15: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Po reklamie.

0: meloradio.pl. Zaglądamy na meloradio.pl.
1: Źródło Beki, największej w całej Polsce.
0: I sprawdzamy, co ciekawego u Natsu i Wojciecha Kuciny.
1: No właśnie, ponieważ ledwo co się ze sobą związali, a tu... no, takie wieści...
0: Mam pewną teorię, bo Natsu dzisiaj wstawiła tego TikToka, a wczoraj Bagi z Magdą ogłosili związek. Może to takie wyścigi?
1: Właśnie, bo tak tylko nie wtajemniczonym powiem, że oni zamieszkali ze sobą, w sensie Natsu i Wojciech Kucina. I teraz będzie właśnie chyba wyścig. Kto pierwszy zajdzie w ciążę?
0: Oj.

Zaje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Favor, Fisher, Tonzena i tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Cześć, Oluś.
1: Siema.
2: Cześć, ja zaśpiewam. Pam, pam, pam,
0: pam. Wow.
2: Dziękuję.
0: Trzy razy tak, przechodzisz dalej.
2: Oto nic nie robiłem, bardzo mi się to podoba.
3: Pojedziesz na Eurowizję w przyszłym roku.
0: Wow. Ja chcę tańczyć tam.
2: Mikołaj będzie chórkami.
0: Dobra, mamy.
2: No, mamy rozdzielone role, bardzo mi się to podoba. 18 za chwilę.
4: A już o 18 zagramy.
2: O, też trójca. Kaigo, Khalid, Griffin i będzie Save My Love. Jeden gra, drugi śpiewa, trzeci się uśmiecha. Idealnie.
0: To co, buziaczek?
2: A no to dawaj.
4: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Ło, widzisz to co ja?
5: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań.
8: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
9: Pożar hali w Płocku dogaszony. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem. Przyczynę pożaru ma wyjaśnić śledztwo. Zakaz smartfonów w szkołach coraz bardziej realny. Rząd przyjął projekt ustawy, która zabrania korzystania z telefonów w podstawówkach. Będą jednak wyjątki, zapowiada ministra edukacji Barbara Nowacka.
10: Są to wyjątki dotyczące zdrowia, dotyczące bezpieczeństwa oraz w przypadku, kiedy nauczyciel, nauczycielka zdecydują, że do procesu dydaktycznego potrzebne jest użycie tego telefonu, będzie takie działanie możliwe.
9: Rząd chce, by zakaz wszedł w życie zaraz po wakacjach. Na koniec Japonia. 4 osoby ranne po ataku niedźwiedzia w Fukushimie. Władze miasta odwołały zajęcia w szkołach. Służby rozważają ogłoszenie stanu wyjątkowego.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: No i mamy już punktualnie 18 na zegarach. Niby taki wtorek, a trochę jak czwartek, nie? Jutro taki mały piątek, więc cieszmy się z tego, no i idźmy w Melo, no bo co innego nam zostało na koniec tego dnia. I bardzo dobrze, że już możemy sobie na to pozwolić. Anima i Joji, Beautiful. Ten numer mam dla was na pewno za kilka chwil. Będzie Sophie Ellis Bextor i Can't Fight This Feeling, a na sam początek gość, który zagra na tegorocznym Tomorrowlandzie. Griffin, a razem z nim Kygo i Khalid, to Save My Love. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Wakacyjnie się zrobiło. To Sigma i Nobody to Love w Meloradio. A tak a propos wakacji, no to od 31 lipca do 2 sierpnia wydarzy się coś naprawdę niesamowitego. A co to będzie? To będzie dokładnie to.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No będziemy oczywiście tam, gdzie dzieje się najlepiej, czyli na Sunrise Festival w Kołobrzegu nad pięknym polskim morzem. W tym roku czeka was tam 6 scen, na których będzie każdy możliwy rodzaj muzy elektronicznej. No na pewno każdy coś dla siebie znajdzie. A jeśli chcecie się znaleźć tam, właśnie nad polskim morzem, w Kołobrzegu na Sunrise Festival, no to mam podwójną wlotkę na drugi dzień sierpnia, w niedzielę. Jeśli chcecie zdobyć taką wlotkę, to dajcie znać, co zawsze musicie ze sobą zabrać na plażę i dlaczego. No może macie jakąś taką nietypową rzecz, tę najbardziej szaloną głosówkę nagrodzę, wysyłajcie je na naszego WhatsAppa, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Co zawsze zabieracie ze sobą na plażę i dlaczego? Jakaś taka nietypowa rzecz, czekam na głosówki na WhatsAppie Melo. A to Ale Farben i Renę Miller.

0: Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Meloradiu. Bob Sinclair i Kaiza to I Can't Wait. Tak podkręcamy dla was tempo. 27 po 18. A już w te wakacje?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Od 31 lipca do 2 sierpnia będziemy bawić się razem w Kołobrzegu na Sunrise Festival. No i mam dla was podwójną wlotkę na ostatni dzień tej imprezy, na drugi dzień sierpnia, na niedzielę. No i zapytałem, co wy zawsze musicie mieć ze sobą na plaży, jakieś takie nietypowe rzeczy. No i Pablo to w ogóle rozbił bank.
2: Ja na plaży zawsze biorę matę chłodzącą, bo często podróżuję z moim jemniczkiem. No wiadomo, on kocha słońce, kocha gorąco, ale... chwila schłodzenia zawsze się przyda.
0: O, jak słodko. Pablo, to coś mi się wydaje, że tym razem też będziesz musiał taką matę wziąć, ale dla siebie. No bo na Sunrise Festival będzie naprawdę, naprawdę bardzo gorąco, a ty tam się pojawisz. Podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival w tym momencie leci do ciebie, a jeżeli wy jeszcze swojej nie macie, to spokojnie. Już jutro kolejna szansa.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
1: Jedź na tu Noru Lat. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
5: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
6: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
1: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Hot grill.
6: Arilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
11: W drugiej alejce po prawej.
10: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
11: A, to prawda.
10: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
11: No jasne.
12: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Po reklamie.

ale klasyka, aż palce same stukają o kierownicę. Ja to wszystko widzę, co robicie w autach. Dawid Tawary w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, 17 minut do 19 na zegarach. Tym najlepiej się nawadniać. Słuchajcie, czerwiec się zaczął, wakacyjne wypady przed nami, przed ekran laptopa wpadł ranking napojów, które dla naszego organizmu są najlepsze, żeby się nawodnić. I uwaga, top 3 to na trzecim mleko pełnotłuste, na drugim, jakkolwiek to rozumieć, różne doustne preparaty, a na pierwszym mleko odtłuszczone. No, co mnie zaskoczyło, to w topce w tym rankingu nie ma wody. Tej z kreską nad O również. Avenue i Meet Me in the Dark. Gramy ten numer już teraz, to nowość na Playce Meloradia.

0: Beauty and the Beat. To Justin Bieber i Nicki Minaj w Meloradiu. Numer, który wrócił do nas po 14 latach. No i bardzo, bardzo dobrze. A my możemy was zabrać do miejsca, do którego też będziecie chcieli wracać co roku. Mowa oczywiście o Tomorrowlandzie. Jeżeli chcecie się z nami wybrać do Belgii, do miejscowości Boom, no to wbijajcie na meloradio.pl, wysyłajcie zdjęcia czy filmy z waszymi ekipami. No i niech się dzieje. Na naszej stronie znajdziecie więcej szczegółów, no i oczywiście zgłoszenia do naszej zabawy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Alesso i Sasha Destiny. Ten numer na antenie Meloradia pojawi się punktualnie o 19:00, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: to promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super. Kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
5: No tak.
4: A teraz jedziemy do Factory.
5: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
6: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Poznań.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Dokąd na wakacje?
12: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
11: Czyli Zdrojowa Hotels.
12: Zdrojowa Hotels?
11: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
12: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
11: Tylko na zdrojowahotels.pl.

0: Misteria FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w melo.
1: No i mamy już 19, wtorek prawie z głowy, no ale w tej godzinie będziecie mogli sobie jeszcze poprawić humory na jego koniec, bo będę miał dla was merch od Meloradia. Torba, kubek i pomadka, ktoś z was taki zestaw zgarnie. A za co? O tym powiem wam za moment. A już teraz gram Iben i Hollow, to za kilka chwil będzie Alessandra i Queen of Kings. Zaczniemy od duetu Alessa i Sasza, to Destiny. Tupychu, siemano. Meloradio, idę w melo.

Halo, to Iben w Meloradiu, a my za chwilę zagramy w zabawę O czym myśli Pychu, czyli ja. Będziecie mogli dodzwonić się prosto na antenę, no i zgadnąć. Zapiszcie sobie numer 321-321-777, a ja już teraz dam wam podpowiedzi. Jest to zawód, zazwyczaj ktoś, kto pracuje w tym zawodzie, zaczyna pracę, kiedy my jeszcze śpimy, ale robi nam dobre rzeczy na samiusieńki poranek. Meloradio. Za chwilę będzie można dzwonić, zapiszcie sobie numer 321-321-777. A to Martin Solveig i Dragonet. Hello w Melo.

0: Florida i T-Pain w Meloradio, ale to jest sztos, nieśmiertelny hicior.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, i to jest dobre pytanie. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, daję wam podpowiedzi i już możecie wybierać numer telefonu, żeby dzwonić. Ja właśnie w tym momencie klikam, żeby odblokować linie telefoniczne. No i podaję wam numer 321-321-777 do wygrania torba, kubek i pomadka z logiem Meloradia. No właśnie, o czym myślę? Moje podpowiedzi brzmią tak. Jest to zawód. Zazwyczaj zaczyna pracę, kiedy my jeszcze śpimy, ale robi nam bardzo dobre rzeczy na rano. Dzwońcie, możecie od razu strzelać, możecie zadać jedno pytanie, no i próbować trafić. Ja już widzę, że lampki się palą, więc klikam i odbieram. Siemano, jak masz na imię?
2: Magda.
0: No cześć Magda. Słuchaj, o czym myśli Pychu? Wiesz, czy będziesz strzelać?
2: No ja myślę, że mam już odpowiadać?
0: Możesz, ale możesz też zadać pytanie.
2: No nie, to był taki fart, że się dodzwoniliśmy, więc próbuję od razu. Myślę, że to jest piekarz.
0: No lepszej odpowiedzi udzielić nie można było, Magda. Czasem fart w życiu się przydaje. Madzia, słuchaj, torba, kubek i pomadka, taki zestaw melomerczy. Leci do ciebie. Słuchaj, ja się mega cieszę. Takich pozytywnych słuchaczy bardzo potrzebujemy. No i na pewno będziesz jutro rano z większym uśmiechem szła do piekarni.
1: O czym myśli Pychu?
0: Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. To już teraz nowość na naszej playliście. 19:20 na zegarach.

0: Be Mine, Mela. To nowość, za którą stoi James Hype, który już w tym roku zagra na Sunrise Festival. Chcemy was tam zabrać do Kołobrzegu. Słuchajcie uważnie Meloradia, no bo to nie tylko James Hype. Tam będą m.in. Axel Ingrosso, Afrojack, Billy Gillis, Rehab, będzie Oliver Heldens, Sony Fodera, Skytech. Kogo tylko chcecie tam zobaczycie na właśnie Sunrise Festival. Praktycznie co wieczór mamy dla was wlotki, a w piątek po 21 odpalamy specjalny program na antenie Meloradia Sunrise On Air, w którym bardzo dużo o Sunrise Festival mówimy. 27 minut po 19 na zegarach, Pychu z tej strony, siemano, no a w tej godzinie powiem wam jeszcze o najbardziej piekielnym autobusie, który wróci na polskie drogi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
3: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru. 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour, tańsze zakupy na mecz.
12: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za super hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie, Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. O reklamie.

0: Without You, mistrz Avicii i Sandro Cavazza w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 19 minuty do 20 nam zostało. Linia 666 powraca. Jakiś czas temu była jazda, no bo mieszkańcy Gdyni się przyczepili, że w ogóle jeździ taka linia 666 i to w dodatku na hel, i to związane z szatanem i tak dalej. No i władze zmieniły numerek tej linii na 669, ale teraz czas na jej wielki powrót. I linia 666 wraca, i to w dodatku na naprawdę wydłużonej trasie, no bo będzie kursowała aż z Krakowa przez Warszawę, Grudziądz czy Gdańsk, i to prosto oczywiście na hel. No i fani tej linii już mogą kupować bilety. Ale tak w sumie ja sobie myślę, że po co z tym walczyć? Przecież już od lat wiemy, że
1: hell win.
0: I to zawsze.

0: Jeśli teraz wracacie z pracy do domu i ten numer towarzyszy wam w podróży, to aż wam po prostu zazdroszczę. Another Love. To model w remiksie od Tiesto. Taki klimacik wprowadzili jeszcze przed 20, a niesamowity klimat czeka was też w Belgii, w miejscowości Boom. To tam odbędzie się Tomorrowland, a wy możecie go spędzić razem z nami. Chcemy was tam wysłać, zapewniamy przejazd partybusem, no i wiele innych fajnych rzeczy. Meloradio.pl, tam znajdziecie zgłoszenie i szczegóły.
1: A już o 20 zagramy
0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Ten numer pojawi się na antenie Meloradio punktualnie o 20.

0: Reklama.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
0: Po reklamie. Idę. Idę w Melo.
7: Na zgrach punktualnie 20. Chcecie wakacje? To dostaniecie je w tej godzinie. Będzie Bausa i Magnetic. Do tańczenia też coś będzie. Lady Gaga wpadnie z hitem Just Dance. A zaczynamy od numeru Just The Way You Are. David Guetta i Milki. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Ten gość pojawi się na Sunrise Festival. Sony Fodera i Think About Us w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 20.15 na zgarach. A już jutro piątek, to znaczy w sumie taki trochę udawany, no bo w czwartek wolne, więc wielu z was na pewno zaczyna już długi weekend. A jak go zacząć? To z przytupem. Na przykład na Labirynt Festival. Ten startuje już jutro w Łodzi. 84 artystów na 12 scenach. No to brzmi świetnie, a wy możecie tam być. Właśnie już jutro w Łodzi. Mamy podwójną wlotkę do rozdania. Jeśli chcielibyście ją zgarnąć, to nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia z odpowiedzią na pytanie, kto jest waszą imprezową bestii i dlaczego jest to akurat ta osoba. Czekam na głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

On the Move, to Lizot i Pliska w Meloradiu. Tak podkręcamy dla was tempo. 20:27 na zgarach, a już w piątek 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów, które przez cały tydzień możecie wspierać na naszej stronie meloradio.pl. Ale czekają też propozycje, które właśnie czekają na to, żeby wbić do 30. To między innymi ten numer. Sorry, Papi. Meloradio. Topic i Becky G.

Burnt Love Ya. Gabry Ponte, Sean Paul i Nas i Natasza w Meloradiu. Tak podkręcamy dla was tempo. Jesteście może na siłowni? No my gramy tak, że od razu jakoś tak sztanga łatwiej się podnosi, jak jest Melo na słuchawkach, co nie? Sam to sprawdzam, potwierdzam. No właśnie czytam, że właśnie w ten sposób można zapobiec starzeniu się. No podobno właśnie najlepsze na to, żeby utrzymać nasz organizm jak najdłużej w młodej formie, jest uprawianie treningu siłowego. Ale niestety sprawdziłem, to, że codziennie nosimy ciężar gadania naszego szefa na barkach, to się nie liczy. A powinno. Cascade i Meet Again. Nowość na antenie Meloradia. Gramy już teraz.

0: ale ogień. Fire, fire, to Shimza w Meloradiu, jedno z naszych nowości, a już za kilka chwil zagram wam numer od dziewczyny, która pojawi się na tegorocznym Tomorrowlandzie. Wy też możecie tam być, wyślijcie nam na meloradio.pl zdjęcie lub film waszej ekipy, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście się bawić razem z nami w Belgii. Zapewniamy między innymi najlepszą na świecie imprezę w Partybusie, już w ogóle przed Tomorrowlandem, no, którym właśnie na ten Tomorrowland dojedziecie na nasz koszt. Wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie, a ta pani, która na Tomorrowlandzie zagra w tym roku, to właśnie ona.
1: A już o 21:00 zagramy
0: prosto z Irlandii, Jazzy Can't Deny It. Ten numer już w całości usłyszycie punktualnie o 21:00. Zagram go wtedy, kiedy inni będą jeszcze gadać.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
8: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
7: Cudownie!
8: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Idę w Melo.
9: No i minęła już 21, a ja jestem mega ciekawy, gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia. Gdzie my się łapiemy? Dajcie mi o tym znać. Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. No jestem ciekawy, czy wy już na przykład, nie wiem, czujecie długi weekend, który przed nami, już sobie odpoczywacie, czy może zupełnie nie i siedzicie w pracy, a może robicie coś zupełnie innego. W jakich okolicznościach słuchacie Meloradia? Dajcie mi o tym znać. Za najlepsze głosówki będę miał nasz Melomerch, torba, kubek i pomadka. A w międzyczasie gram. Kaigo, Kali, Ty, Griffin, Save My Love, ten numer się pojawi, będzie Burak Yeter i My Life is Going On, a zaczynamy od...
0: Melo Radio. Idę w Melo.
9: Jazzy i Can't Deny It. To mam dla was na sam początek. No to co, umówieni? Czekam na głosówki. Tupychu, siemano.

Tak wam się spodobał ten numer, że ostatnio to był numer 1 30 Meloradia, waszej listy hitów. Talk to you, to another w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 21, a wy cały czas możecie dawać znać, co tam u was. Gdzie wy teraz słuchacie Meloradia? Czy wy już głową przy długim weekendzie, czy zupełnie nie? No i czy tą wiadomość od Michała z Łodzi, który napisał, że on to się wycwanił i właśnie sobie leży na balkonie, bo od poniedziałku ma wolne, bo sobie wziął urlop. No ja to zawsze wiedziałem, że jak mieszka się w Łodzi, to się powodzi. Ale że aż tak?

hit na wylozowanie sobie głowy po ciężkim dniu. Bob Sinclair i Ward, Hold On, tak podkręcamy tempo, 21.30 już na zegarach, słuchacie Meloradia, a już jutro rozpoczynamy długi weekend, no wiem, że wielu z was się cieszy, a jak go rozpocząć, to można go na przykład zacząć właśnie z piłką nożną, no bo jutro nasza polska reprezentacja gra mecz, wiem, wielu z was się mogło zdziwić, no ale no może to nie jest mecz na przykład na Mistrzostwach Świata, na które się nie dostaliśmy, ale Polska-Nigeria jutro o 20.45. To zawsze jest dobry powód, nie wiem, na przykład do tego, żeby o czymś sobie porozmawiać na grillach w długi weekend, nie? Trzeba szukać plusów.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Repeated. To Martin Garrix i Ed Sheeran w Meloradio. Tak podkręcają nam tempo. 16 minut do 22 nam zostało, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie spakować się do naszego partybusa, no i jechać z nami przeżyć Tomorrowland. Mamy dla was taką opcję, meloradio.pl. Tam wbijacie, wysyłacie nam zdjęcia albo filmy waszej ekipy, no i przekonujecie nas, że to właśnie wy powinniście się razem z nami zabrać do Belgii, do miejscowości Boom. Tam Tomorrowland się odbywa. No i tam też zagra gość, który już teraz pojawi się na naszej antenie. Dioro, jego już kultowe Five More Hours. Gramy już teraz, a wy zgłaszacie się, żeby przeżyć z nami Tomorrowland na meloradio.pl.

0: w Melo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

nowość na playliście Meloradia. Fuka i Liwka to wszystko w ramach projektu Enklawa, to chcę więcej w Meloradio. Tak gramy jeszcze przed 22, a jeżeli chcecie mieć jeszcze więcej ciekawostek, to wbijajcie na meloradio.pl, no bo tam piszemy m.in. o tym, że Dorota Wellman zmieniła fryzurę. Są też zdjęcia, możecie sobie obejrzeć. Będzie o czym gadać jutro przy kawce, jak wstaniecie do pracy i już do niej przyjdziecie i nie będzie wam się chciało zabierać do roboty.

to promocja. Melo Radio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w Kołobrzegu.

0: Halo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4

autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka.

0: Damy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.